0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: To był dobry dzień. Wiatr rozwiał chmury nad lasem.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 24 sierpnia. Święto świętego Bartłomieja Apostoła.

Na początku tej modlitwy postaraj się całą swoją uwagę skupić na Jezusie. Wzbudź w sobie ciekawość tego, co On będzie chciał Ci dziś powiedzieć.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Filip i Natanael już od dzieciństwa poznawali proroctwa, które zapowiadały przybycie Mesjasza. I na ich oczach te proroctwa zaczęły się wypełniać. Pomyśl, ile radości musiało być w głosie Filipa, który mówi: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl o tej scenie?

Gdy Natanael słyszy o pochodzeniu Jezusa, nabiera do Niego dystansu. Nazaret nie kojarzył mu się z niczym wyjątkowym, wręcz przeciwnie. Dlatego Filip proponuje mu, by sam podszedł do Jezusa i Go poznał. Pomyśl, co Tobie pomaga bardziej poznać Jezusa? W jaki sposób najchętniej się z Nim spotykasz?

Spotkanie z Jezusem staje się dla Natanaela okazją do głębszego poznania samego siebie. Jezus nazywa go Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Zastanów się, w których z Twoich ostatnich doświadczeń lub modlitw Bóg powiedział Ci coś więcej o Tobie.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Na koniec modlitwy zastanów się, co było dla Ciebie najważniejsze w tym spotkaniu ze Słowem Bożym. Opowiedz o tym Jezusowi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Zbliża się godzina 6:00. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Rozpoczynamy tę najświętszą ofiarę w dzień, w którym Kościół obchodzi święto świętego Bartłomieja apostoła, który był z jednym z apostołów Chrystusa i, jak podaje tradycja, zginął śmiercią męczeńską z miłości do swojego mistrza. I wpatrując się w jego przykład, chcemy prosić za jego wstawiennictwem i też patrząc na naszą jasnogórską matkę, abyśmy budowali każdego dnia relacje z Chrystusem, dając świadectwo o tej miłości, którą od Ojca Niebieskiego otrzymujemy. Tę najświętszą ofiarę sprawujemy w intencjach następujących. Ojciec Jan modli się o kanonizację błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ja proszę w 30. rocznicę urodzin Rafała i Mateusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych, abyśmy mogli godnie i owocnie celebrować tę najświętszą ofiarę, na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł tak odezwał się do mnie: chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Oto słowo Boże.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Chociaż nie mamy za dużo powiedziane o Natanaelu czy Bartłomieju, bo to jest imię tej samej osoby. Wiemy, jak mówi Jan Ewangelista, że pochodził z Kany Galilejskiej, czyli też najprawdopodobniej był świadkiem tego cudu, który Jezus uczynił, przemieniając wodę w wino na weselu. To ten dzisiejszy zestaw czytań, który Matka Kościół daje, pokazując tajemnicę życia tego apostoła, chce nam pomóc, żeby wejść w tą relację z Chrystusem, bo ten fragment z Apokalipsy, który pokazuje to nowe Jeruzalem, miasto święte, które jest oblubienicą Chrystusa, w którym tak naprawdę Jan, kiedy opisuje te wszystkie szczegóły, tą symetryczną budowlę, gdzie tak naprawdę każda rzecz najmniejsza, każdy kamyczek jest ważny, gdzie centrum tego miasta świętego jest świątynia i jak mówi też dalej, a jego lampą jest baranek, to możemy zobaczyć, że każdy z nas już ma to przeznaczenie do tej chwały, aby tam przebywać, że każdy z nas ma być tym kamieniem w tej budowli Kościoła. I co trzeba zrobić, żeby tam dojść? Potrzeba, jak Natanael, tak jak mówi ta Ewangelia, siedzieć pod figowcem, bo kiedy Chrystus ujrzał go, to Jan zapisał, że zobaczył go pod figowcem i to też nie jest bez znaczenia, bo figa w Biblii jest obrazem słodyczy Słowa Bożego albo słodyczy modlitwy Torą, czyli spotkaniem się z Bogiem w Jego Słowie. I kiedy On siedzi pod tym figowcem, to jest obraz, że chce mieć tą relację z Bogiem, ale też patrząc na figę, która w Biblii ma te inne też konotacje, to mamy tą scenę, kiedy Jezus przechodzi i chce spożyć owoc z drzewa figowego i tego owocu na tym nie znajduje, to przeklina to drzewo, mówiąc, niech już nigdy nikt nie jest z ciebie owocu. I ewangeliści zanotowali, że kiedy Jezus chciał zjeść figę z tego drzewka, to nie był to czas na figi. Ale dla chrześcijanina nie ma czasu, kiedy nie owocuje. Jesteśmy powołani do tego, żeby całe życie, każdego dnia wydawać, jak mówi Kościół, te godne owoce nawrócenia, żeby stawać się, tak jak modliliśmy się w kolekcie, w tej modlitwie przed czytaniami, sakramentem zbawienia, to co bardzo wyraźnie podkreślił Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele Lumen Gentium, że Kościół ma się stać sakramentem, czyli znakiem zbawienia. Bo jak znamy tą definicję sakramentu gdzieś tam ze szkółki, jak się chodziło na religię, że sakrament jest widzialnym znakiem łaski niewidzialnej. I możemy, patrząc na Kościół, który ma stać się tym znakiem zbawienia dla tego świata, mieć też to przekonanie czy tą pewność, że każdy z nas ma te znaki świętości Kościoła dawać, wypełniając tą wolę Bożą, do której zostaliśmy zaproszeni. I kiedy mamy tą możliwość zbliżania się do Jezusa, mamy tą możliwość, tak jak powiedziałem, owocowania każdego dnia, to możemy widzieć coraz więcej cudów, bo kiedy Natanael ogarnął, że Chrystus go widział gdzieś tam z daleka, to mówi: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. A Jezus mu mówi, daje mu tą obietnicę, zobaczysz jeszcze więcej niż to, bo to jest, można powiedzieć kolokwialnie, pikuś w stosunku do tego, co zostało dla Ciebie przygotowane. I to wchodzenie w relację z Chrystusem
też jest zaproszeniem, czy daje pewność, że jeszcze więcej cudów w historii naszego życia będzie można zobaczyć, choć oczywiście nie bez trudności, bo wydawanie owocu wiąże się z pewną pracą nad tym drzewkiem, które potrzebuje przycinania, okopania, obłożenia nawozem, odcięcia tego, co jest suche i już nie ciągnie soków, albo nie rokuje na to, że te soki będą w tej konkretnej gałęzi potrzebne. I te zajęcia w tym sensie duchowym też mają nam pomóc wchodzić w nawrócenie. I kiedy stajemy przed Chrystusem, który widzi nas, bo też tak jak mówi Ewangelia świętego Jana, Chrystus nie potrzebował nikogo pytać, bo wiedział, co jest w sercu człowieka, więc każdy z nas tak naprawdę staje przed Nim, jak go Pan Bóg stworzył, przed Chrystusem. Nie ukryjemy się za jakąś maską, fasadą czy tapetą, którą nakładamy na gębę. Mamy mnóstwo możliwości do tego, żeby jakoś przed drugim człowiekiem się ukryć, nakładając tą rzeczoną tapetę na gębę, ale przed Bogiem stajemy tak, jak On nas stworzył. I dlatego to ukrywanie się przed Nim, ono nie daje nic. Wiadomą rzeczą jest, że kiedy możemy się ukryć przed drugim, mając tą jakąś swoją wizję siebie, albo to, co chcemy pokazać, albo to, czego nie chcemy pokazać, to ten drugi łyknie to, co my mu pokażemy. Ale kiedy stajemy w prostocie przed Bogiem i też w kontekście sakramentu pokuty i pojednania, to, co Mu oddamy, to On jest w stanie nam przebaczyć. Bo to, czego Mu nie oddamy, łaska przebaczenia nie spłynie na to, na tą nieoddaną rzeczywistość. Dlatego, mając to pragnienie znowu budowania relacji z Chrystusem i też to, że On ciągle nas pragnie, bo też tak jak mówi Ewangelia, On zawsze powołuje tych, których sam chce. Więc my też byliśmy chciani i powołani, czy jesteśmy powołani do tej relacji z Nim, jesteśmy powołani do tego, żeby przebywać z Nim w tym Królestwie Niebieskim, celebrować tą ciągłą liturgię, o której też mówią te dwa ostatnie rozdziały Apokalipsy, gdzie przebywanie w Królestwie Niebieskim jest ciągłą adoracją baranka. To, co też później w tym czytaniu z Apokalipsy można usłyszeć, bo kiedy Jan opisuje to miasto święte, te warstwy murów, te wszystkie budowle, kamienie, z których są wybudowane, to później jest opis tej niebiańskiej liturgii, do której tak naprawdę każdy z nas jest powołany i którą już troszkę podczas celebracji Eucharystii możemy zaczerpnąć. I kiedy mamy też tą świadomość, że Chrystus jest tym, który jest na nas na wylot, możemy mieć to pragnienie, czy mieć tą chęć, przynajmniej w jakimś stopniu, żeby to spotkanie z Nim owocowało w naszym życiu. I jak mówił papież Benedykt XVI w jednej ze swoich środowych kateches, które omawiały życie poszczególnych apostołów, to mówił, że nasze poznanie Jezusa potrzebuje przede wszystkim żywego doświadczenia. Że tak jak Bartłomiej został przyprowadzony do Jezusa przez Natanaela, na początku wyrażając lekkie zdziwienie, czy może być co dobrego z tej wsi, którą był Nazaret, i Filip mu mówi: chodź i zobacz, to on bazuje na doświadczeniu Filipa i rzeczywiście przychodzi, i to mu w ostatecznym rozrachunku wychodzi na zdrowie. I to nasze życie chrześcijańskie, jak mówi papież Benedykt, zawsze rozpoczyna się od zwiastowania za pośrednictwem jednej osoby bądź
całej wspólnoty, ale każdy z nas potrzebuje osobiście przekonać się, czy doświadczyć tej relacji z Chrystusem, żeby na końcu rzeczywiście, mając to osobiste doświadczenie, być tym świadkiem, stawać się tym znakiem i sakramentem też tej miłości w tej rzeczywistości, w której jesteśmy postawieni. I tak jak jest też u Jana w 4 rozdziale, kiedy opisuje on spotkanie z Samarytanką, to kiedy ta kobieta, najpierw rozmawiając z Jezusem, potem idzie do swojego miasta, przyprowadza ludzi, którym Jezus później głosi dobrą nowinę, to ci mieszkańcy tego miasta mówią: wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu o Zbawicielu, o Jezusie. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i prawdziwie wiemy, że On jest Zbawicielem świata. Więc to nasze powołanie do życia wiecznego też ma być tym, że my to życie wieczne podajemy dalej, żeby każdy został zaszczepiony, każdy miał to zwiastowanie tą Bożą miłością i później mógł, jeśli tylko chce, z tego zwiastowania, tak jak Natanael, skorzystać. Amen. Powstańmy i dobremu Bogu, ufając pośrednictwu świętych apostołów, w szczególny sposób świętego Bartłomieja, przedstawmy nasze pokorne prośby. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś na świat, aby owce miały życie. Rozpal gorliwością serca biskupów, prezbiterów, diakonów i osób konsekrowanych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś czuły na potrzeby biednych i porzuconych. Wyczul serca rządzących światem na los ludzi żyjących na marginesie społecznym. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty wołasz swoje owce po imieniu. Udziel wszystkim młodym rozeznającym życiowe powołanie darów odwagi i głębokiej wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przyszedłeś, aby owce miały życie w obfitości. Udziel darów mądrości i umiejętności wszystkim odpowiedzialnym za formację w seminariach duchownych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty jesteś bramą zbawienia. Doprowadź wszystkich naszych bliskich zmarłych do swojego wiecznego królestwa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty troszczysz się o każdego z nas. Otocz swoją opieką wszystkich zgromadzonych wokół tego ołtarza i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Twoja obecność między nami napełnia nasze serca pokojem i radością. Przedstawienictwo świętego Bartłomieja apostoła, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas życiem wiecznym, które pochodzi od Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Bartłomiejem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie naszych modlitw zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim. O dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest Królestwo,
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

ogłoszenia sanktuaryjne. W dniu dzisiejszym na Jasną Górę przybędzie piesza pielgrzymka łódzka, dla której msza święta na jasnogórskim szczycie o godzinie 19. Jest to też kolejny dzień nowenny przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej. Jutro wigilia uroczystości Matki Bożej o godzinie 17.15 w częstochowskiej archikatedrze Nieszpory, a po nich procesja na Jasną Górę zwieńczona mszą świętą o godzinie 19 na szczycie. W środę 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, suma pontyfikalna na szczycie o 11, o 18.30 procesja eucharystyczna i o 19 msza święta na Błoniach dla miasta Częstochowy. W najbliższą sobotę przybędzie na Jasną Górę piesza pielgrzymka żywiecka. W dniu dzisiejszym ze względu na wejścia pieszych pielgrzymek od godziny 13 msze święte z kaplicy Matki Bożej są przeniesione do Wieczernika. Czuwanie nocne podejmie piesza pielgrzymka pabianicka. Spowiadamy w Wieczerniku do godziny 19.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przygotowanej w dawnym arsenale do godziny 20.45. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11 minut pozostało do godziny 7. Dzisiaj jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Przy mikrofonie Judyta Exner.

Dzisiaj jest Dzień Plutona i upamiętnia zdegradowanie tego obiektu, który już tego dnia właśnie przestał być planetą. Dokładnie stało się to 24 sierpnia 2000, którego roku? 6 roku. 2006 roku chyba. A on został odkryty dokładnie w tym dniu, kiedy ja się urodziłam, 18 lutego 1930 roku.

0: Pałacowi Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Patrioty i radary dla Ukrainy. Koalicja chętnych zapowiada kolejną pomoc. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdę, odsłonięto jego mural. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
1: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
0: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
0: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Dzisiaj przywódcy państw koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej. Niemcy zapowiedziały już przekazanie 600 pocisków do systemów Patriot, a Francja nowych radarów.
3: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
0: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie wczorajszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Dzisiaj przypada ukraińskie święto niepodległości.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV mówił wczoraj o fundamentalnym znaczeniu pytania, kim jest dla mnie Jezus. Podkreślił, że należy często je ponawiać, a odpowiedź weryfikować także w relacjach i sytuacjach dnia codziennego.
5: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni.
6: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy.
0: Ojciec Święty wskazał, że to pytanie dotyczy nie tylko wiary przeżywanej osobiście, ale też i całego Kościoła oraz wyborów duszpasterskich, w których nie należy ulegać pokusie postępowania według utartych schematów. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę podczas festiwalu Wajda. Na nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w tym mieście. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pągowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończył się galą z udziałem gwiazd polskiego kina.
7: Cztery minuty po godzinie 7 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, słonecznie, ale nie gorąco. Maksymalna temperatura to 21 stopni i tyle właśnie będzie we Wrocławiu, Oławie, w Strzelinie i w Kłodzku. Najchłodniej w terenach podgórskich, w Szklarskiej Porębie maksymalnie dzisiaj 17 stopni. Jutro podobnie, nawet jeszcze cieplej i tak z dnia na dzień, aż dobrniemy do weekendu. We Wrocławiu aktualnie 7 stopni jednak i temperatura powolutku rośnie.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry. Dziś jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Budzimy się razem z Radiem Rodzina. My w tym Wam chcemy pomóc energetyczną muzyką już teraz Abba na naszej antenie.

Jeśli jesteście ciekawi, co skrywało serce naszego wieszcza narodowego, będzie okazja, by się przekonać. Spotkanie na dziedzińcu w Ossolineum już 27 sierpnia w czwartek o godzinie 17, a tam Ksawera. Tajemnica ostatniej miłości Adama Mickiewicza. Rozmowa z Robertem Kowalskim, który właśnie poświęcił temu swoją najnowszą książkę. Dowiemy się na pewno bardzo wielu ciekawych faktów o Adamie Mickiewiczu. To trochę takie romantyczne śledztwo, można powiedzieć. A Robert Kowalski redaguje taki profil instagramowy, chyba też facebookowy, Salon Romantyków. Paryskie Salony Romantyków. Może kojarzycie takie ploteczki z okresu romantyzmu. Przypominam, spotkanie 27 sierpnia w czwartek o 17 w Ossolineum na dziedzińcu. Wstęp wolny, jeśli ktoś jest zainteresowany.

Czy macie jakiś sposób na pożegnanie wakacji? To już się zbliża, to już jest powoli ten moment, kiedy trzeba pożegnać się z wakacjami. Rozpoczyna się też już niebawem rok szkolny i to myślę, że może być czasami trudne, a czasami dobrze wrócić znowu do starego rytmu, na stare tory. Jest sposób, który tutaj podpowiadam, jak pożegnać wakacje. To propozycja od Kina Nowe Horyzonty, aby zanurzyć się w takim dobrze znanym, miłym seansie filmowym. I mamy tutaj trzy propozycje. Dirty Dancing, gdzie od razu zaczynamy nucić The Time of My Life. Mamy także Shreka oraz Tamte Dni, Tamte Noce. Za chwilę powiem, kiedy dokładnie odbywają się te seanse, albo już 30 sierpnia mamy Shreka, kiedy Dirty Dancing 29 i 31 Tamte Dni, Tamte Noce. Odsyłam Was na naszą stronę w zakładce Polecamy Tam, są szczegóły.

0: 31 minut po godzinie 7. Już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne. Wszystko, co wydarzyło się w muzyce, a związane jest z dzisiejszą datą.
1: Dwudziestego czwartego sierpnia 1996 roku kompozycja Missing, singiel brytyjskiego duetu Everything But The Girl, pobił rekord długości przebywania na liście przebojów. Utwór nie opuszczał zestawienia przez 55 tygodni.

1948 roku na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista znany z widowiskowych, monumentalnych koncertów. W 2005 roku w Stoczni Gdańskiej muzyk zagrał koncert w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Solidarności.

24 sierpnia 1991 roku kompozycja w wykonaniu Leniego Krawica dotarła do drugiego miejsca amerykańskiego zestawienia singli.

24 sierpnia 1984 roku w Lublinie urodził się Krzysztof Zalewski, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista. Przeszedł długą drogę od zwycięstwa w talent show Idol do skomponowania prezentowanego przeboju z 2016 roku.

1974 roku Paul Anka i Odia Coates umieścili na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę You're Having My Baby.

0: zabrała mnie.
1: 24 sierpnia 1976 roku w Krasnym Stawie na świat przyszedł Kuba Badach, wokalista i kompozytor. Realizuje autorskie projekty, ale także współpracował m.in. z Katarzyną Gertner czy Ewą Bem. Zdobywca nagród Fryderyk 2011 i 2012 w

0: Dla Was Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Dziś jest 24 sierpnia. Do końca roku pozostaje 129 dni. W 1598 roku Bardo zostało zatopione wskutek osuwiska skalnego na przełomie Nysy Kłodzkiej. W 1945 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Pierwszy polski wykład na Politechnice Wrocławskiej wygłoszony został przez profesora Kazimierza Idaszewskiego. Odbył się 15 listopada. Na Uniwersytecie wykład wygłosił tego samego dnia Ludwik Hirschfeld. Dzień ten obchodzony jest jako Święto Nauki Wrocławskiej. W 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym po wojnie niekomunistycznym premierem. W 1995 roku odbyła się oficjalna premiera systemu operacyjnego Windows 95. Dziś również obchodzimy Dzień Windowsa.

10 minut pozostało do godziny 8. Słuchacie Radia Rodzina. Dzisiaj ważny dzień we Wrocławiu. O godzinie 18 możecie w zajezdni Borek zadecydować, jakimi tramwajami będziemy jeździć za 10, 20, a nawet 30 lat. Wrocław wybiera tramwaj. Tak nazywa się to przedsięwzięcie. Zapraszamy do zajezdni Borek przy ulicy... Jaka to jest ulica Powstańców Śląskich? Na Borku. Na wyjątkowe spotkanie poświęcone tramwajom dla Wrocławia, a przed nami jedna z najważniejszych decyzji dla komunikacji miejskiej na najbliższe dekady. Mieszkańcy mogą zadecydować, liczba miejsc natomiast jest ograniczona, dlatego ważne jest, by wcześniej zapisać się przez formularz, który dostępny jest zarówno na stronie internetowej MPK Wrocław, jak i na facebookowej stronie, gdzie również znajdziecie go w jednym z pierwszych postów, który się wyświetli. Do tej pory mogliście zobaczyć i ocenić tramwaje m.in. Skody, Hyundai i Warsolina. To jednak dopiero początek i chcemy poznać wasze opinie. Czytamy na stronie MPK Wrocław. Wszyscy mieszkańcy Wrocławia są mile widziani, jak najbardziej. To dzisiaj o godzinie 18 zajezdnia tramwajowa Borek.

0: Rząd pracuje nad przyszłorocznym budżetem, a Kancelaria Prezydenta krytykuje zmiany w podatkach. Ambasada Izraela odpowiada na protesty Polski. Tygodnik Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W tym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
1: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
0: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Tymczasem Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
2: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
0: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetu państwa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest reakcja Izraela na protesty Polski. Chodzi o umorzenie przez stronę izraelską postępowania dotyczącego ostrzału w Strefie Gazy, w którym zginął m.in. Damian Sobul. Ambasada Izraela w Warszawie poinformowała, że postępowanie w sprawie ataku na konwój organizacji humanitarnej wykazało, że wynikał on z błędnej identyfikacji konwoju. Izraelska placówka wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapoznała się z nim Justyna Stolfik-Binta.
4: W dokumencie czytamy, że w trakcie postępowania nie stwierdzono podstaw do podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępczym. W związku z decyzją izraelskich władz wojskowych o zakończeniu postępowania dotyczącego tragicznego ataku na konwój, pragniemy podkreślić, że incydent został szczegółowo zbadany, głosi oświadczenie. Ambasada wyjaśnia też, że wkrótce po incydencie, z uwagi na jego tragiczne konsekwencje, ówczesny szef sztabu generalnego podjął decyzję o odwołaniu ze stanowisk oficera brygady odpowiedzialnego za pomoc humanitarną oraz szefa sztabu brygady. Ponadto dwóm dowódcom wojskowym udzielono formalnych nagan. W oświadczeniu napisano także, że późniejsza analiza wykazała, że do błędnej identyfikacji konwoju doprowadził tragiczny splot okoliczności.
0: W czwartek w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania polskie MSZ wezwało ambasadora Izraela. Poinformowano zarazem, że odrębne śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Tygodnik katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak Polska Agencja Prasowa, Euronews i BBC.
5: Minęła godzina 8 we Wrocławiu, aktualnie 9 stopni Celsjusza, temperatura rośnie, będzie dzisiaj na pewno cieplej, choć nie gorąco, 21 stopni to temperatura maksymalna, wieje delikatny wiatr z prędkością do 15 km na godzinę, zachmurzenie nie jest duże, dzisiaj raczej we Wrocławiu nie popada, podobna sytuacja pogodowa w pozostałej części województwa, tam również maksymalne temperatury to 21 stopni.
6: Reklama.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 7 minut po godzinie 8. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień budzi się. Mam nadzieję, że wy też się budzicie, a my w tym pomagamy dobrą muzyką, informacjami, najświeższymi wydarzeniami, tym, co się dzieje tutaj jest ważne. Na naszej antenie teraz Anita Lipnicka.

0: Bardzo wystygło nam to lato rzeczywiście we Wrocławiu, zaledwie 10 stopni, powolutku, powolutku. Chłodny był to poranek. Chciałam zatrzymać się jeszcze na chwileczkę na tym, co wczoraj i przedwczoraj na naszej antenie mogliście usłyszeć. To audycja Wakacje na Dolnym Śląsku i tym razem przemierzaliśmy Dolny Śląsk szlakiem filmowym. Warto o tym mówić, bo naprawdę Dolny Śląsk filmową historię i tradycję ma bardzo, bardzo bogatą. Mogliście się o tym przekonać. Kto zainteresowany, zachęcam, by odwiedzić naszą stronę internetową. Tam w zakładce Dolny Śląsk znajduje się właśnie ta audycja, jak i wszystkie pozostałe z tego cyklu Wakacje na Dolnym Śląsku. Mnóstwo ciekawostek, bardzo dużo ciekawych destynacji podróżniczych, miejsc, które można na Dolnym Śląsku odwiedzić i odwiedzać warto. A teraz przenieśmy się jeszcze na chwilę do tej audycji filmowej, na ten szlak filmowy. Rozmawiała z nami Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego i właśnie w Dolnym, z tego miejsca wystartowaliśmy. Przekonuje nas, że o atrakcyjności Dolnego Śląska decyduje przede wszystkim różnorodność krajobrazów i architektury. Mamy tutaj zamki, pałace, mamy historyczne miasta, ale także góry, jeziora i tereny poprzemysłowe i one pięknie mogą grać, udawać inne zupełnie destynacje. Wrocław oczywiście czasami i Dolny Śląsk gra także samego siebie.
1: Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że Dolny Śląsk jest magicznym regionem w skali Polski. Jest piękny, plastyczny, tajemniczy, a przecież tajemnice w kinematografii bardzo lubimy, jest różnorodny. I filmowcy mogą znaleźć tutaj bardzo różne lokacje, tak jak wspominałam, i właśnie ta cudowna architektura, wyjątkowa w skali naszego kraju, ale też właśnie góry, jeziora, bo Stawy Milickie cudownie mogą też tę, powiedzmy, pseudomazurską lokalizację grać. I do pewnego czasu mówiłam, że filmowcom brakuje na Dolnym Śląsku tylko morza. Dolny Śląsk zresztą żąda dostępu do morza, a to się w jednym filmie stało. Magia kina. W filmie Dziadku wiejemy w reżyserii Olgi Hajdas sprzed 2 lat bodajże, z 2024 roku, kino familijne, polsko-czeska koprodukcja. Jeden z zalewów został w postprodukcji przetransformowany właśnie na morze, a jedna z wież widokowych na górze Świętej Anny została w postprodukcji zmieniona na latarnię morską.
0: To jest prawdziwa moc kina. Wszystko można tam pokazać i przemienić i pokazać w zupełnie innym świetle. A w naszym regionie pracowali naprawdę wielcy, między innymi Steven Spielberg, realizując Most Szpiegów, John Malkovich przy filmie Dolina Bogów, czy Agnieszka Holland podczas zdjęć Do Pokotu, a w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna wystąpiła Sandra Hüller, a z jej udziałem wiąże się jedna z ciekawszych historii z planu zdjęciowego. Posłuchajmy.
1: Myślę, że taka najświeższa ciekawostka to właśnie z produkcji filmu Ojczyzna, jednej z miejscowości, nie pamiętam której, być może to były okolice właśnie Goszcza, na teren zdjęć przybłąkał się pies, który był mocno zaniedbany, który był psem bezdomnym ewidentnie, i Sandra Hille poprosiła ekipę, aby zawieźć go do weterynarza i żeby się nim zająć. I finalnie ten pies z nią pozostał. Zdjęcia się skończyły, film już jest skończony, film jest teraz na ekranach, a pies z Dolnego Śląska towarzyszy wciąż prywatnie Sandrze Hille.
0: Magdalena Klich-Kozłowska podkreśla, że produkcje filmowe to nie tylko prestiż, wielkie nazwiska i wspaniałe tytuły, ale także konkretny impuls ekonomiczny.
1: Potencjał Dolnego Śląska jest po prostu wykorzystywany, bo to nie jest tylko potencjał kulturalny, ale też przede wszystkim ekonomiczny dla regionu i dla rozwoju regionu, ponieważ takie 30 dni zdjęciowych to jest goszczenie całej ekipy filmowców tutaj u nas, którzy gdzieś muszą spać w jakichś hotelach, gdzieś muszą jeść, czyli katererzy też są stąd. To jest też wynajem sprzętu, no bo wiadomo, że nikt nie jeździ ze swoim sprzętem, tylko wynajmuje go na miejscu. Nie mówię oczywiście tutaj o takich specyficznych kamerach, ale o całej masie sprzętu, który jest potrzebny do tego, aby film powstał. Więc to jest też lokowanie środków i wydawanie środków, zostawianie tych pieniędzy tutaj na Dolnym Śląsku podczas kręcenia filmu.
0: Czeka nas wydarzenie, warto o tym wspomnieć, bo jednym z najważniejszych miejsc związanych z Ojczyzną, filmem Pawła Pawlikowskiego, jest kościół w Goszczu, gdzie powstała finałowa scena. Jak zapowiada Dolnośląskie Centrum Filmowe, już 19 września odbędzie się tam pokaz specjalny, tak zwany site specific, projekcja filmu dokładnie w miejscu, w którym został nakręcony.
1: I jest ostatnia scena w filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam, bo myślę, że w kinach jeszcze na afiszach jest. Ostatnia scena, kościół w Goszczu i ostatnia scena, nie mogę zdradzać, co się w niej dzieje, ale jest bardzo przejmująca, emocjonalna i ona dzieje się w tym miejscu i dlatego też to miejsce. Tam w grę wchodzą organy, muzyka, jest to scena finałowa i dlatego też właśnie w tym miejscu postanowiliśmy wspólnie z działem produkcji filmowej DCF zorganizować coś takiego ekstraordynaryjnego, czyli pokaz filmu Site Specific, pokaz filmu w tym miejscu, w którym dokładnie był kręcony.
0: Ciekawi dalszej części, spragnieni większej ilości ciekawostek filmowych o Dolnym Śląsku, zapraszam Was na naszą stronę internetową, tam w zakładce Dolny Śląsk, audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, Dolnośląski Szlak Filmowy. Czeka Was wspaniała podróż, pełna filmowych ciekawostek i myślę takich informacji, które mogą zaskoczyć.

Po godzinie 10 będę chciała zaprosić Was w taką podróż trochę kulinarną. Zajrzymy do Muzeum Archeologicznego. Tam wystawa pieśń o roladzie, nie o Rolandzie, a właśnie o roladzie. Takim zwykłym daniu mięsnym mogłoby się wydawać. Wystawa i będzie możliwe zobaczenie tej wystawy do końca roku, także macie jeszcze dużo czasu, ale nie ma co zwlekać, bo to naprawdę pasjonująca podróż po historii jedzenia. Jemy przecież wszyscy i wszyscy kiedyś nasi poprzednicy także jedli. Yeah.

0: Cieszyliśmy się, że mamy w Układzie Słonecznym 9 planet, ale to trwało tylko do 2006 roku, bo właśnie wtedy Pluton przestał już być uważany za planetę. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Plutona i możemy z niejaką nostalgią wspominać ten czas, kiedy było tych planet 9, teraz jest ich 8. A cieszył się Pluton tą sławą planety dość długo, choć w skali kosmicznej krótko. 18 lutego 1930 roku został właśnie określony 9. planetą i wszystkie dzieci uczyły się tego w szkole łącznie ze mną. Dzisiaj uczymy się, że tych planet jest 8.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

na stronie, tu Gazeta Wrocławska, czytam na stronie Gazety Wrocławskiej, że dzisiaj może być problem z dostępnością prądu w niektórych dzielnicach Wrocławia. Wyłączenia na kilkudziesięciu łącznie ulicach. Warto sprawdzić, czy otrzymaliście powiadomienia m.in. od sieci dystrybucji Tauron, ale utrudnienia w najbliższym czasie będą musieli liczyć mieszkańcy byłych dzielnic Fabrycznej, Psiego Pola, Krzyków, Starego Miasta i Śródmieścia. Warto zorientować się, by nie mieć takiej nieprzyjemnej niespodzianki w ciągu dnia.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

pewnością wiecie, że Wrocław ma bardzo dużo zielonych przestrzeni, ale ma także malutki, mikro w zasadzie trzeba powiedzieć, las w centrum samego miasta i tam już zaczyna się jesień. Może ktoś się wzbrania przed jesienią i chciałby, żeby cały czas było ciepło i słonecznie, ale niestety lato dobiega powoli końca, a może niestety właśnie piękna jest jesień, możemy się cieszyć jej kolorami. A jak wygląda las pod koniec lata? Nie trzeba szukać daleko, wystarczy właśnie zajrzeć do tego mikrolasu, mieści się on na podwalu, a tam pojawiły się już pierwsze żołędzie. Zachęca do tego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Mikrolas Mijawaki u zbiegu Podwala i ulicy Kołłątaja, tuż obok szkoły podstawowej nr 71, dwa kroki od bastionu sekwowego. Ma on zaledwie 200 metrów kwadratowych, to tyle co kort tenisowy, podpowiadamy, ale i tak sporo się w nim dzieje. Jak wygląda teraz, pod koniec sierpnia? Zapytała o to portal wrocław.pl doktora Radosława Gila, biologa Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Posłuchajcie. Dojrzewają bzy, czerwieni się trzmielina i głóg, a jarzębina nabiera pięknych jesiennych barw. Co to oznacza? Nasz mikrolas powoli zamienia się w prawdziwą stołówkę dla ptaków, z czego wróble już chętnie korzystają. Wystarczy na chwilę się zatrzymać, żeby zobaczyć, jak fascynujące cuda dzieją się tuż obok nas. Warto odwiedzić ten las, jeśli póki co nie macie takiej możliwości. Zachęcam odwiedzić, by odwiedzić stronę wrocław.pl. Tam właśnie więcej informacji o tym lesie, ale jeszcze tylko dodam, że las Mijawaki to pomysł profesora Akiry Mijawakiego, japońskiego botanika, i przyjął się on na całym świecie, bo to jest bardzo dobra metoda na wprowadzanie do miast bardziej naturalnej i bezobsługowej zieleni. A na czym to polega? Na specjalnie przygotowanej glebie sadzi się od 30 do 40 rodzimych gatunków drzew i krzewów z różnych pięter lasu, a potem, gdy już podrosną, daje się im po prostu spokój. Tworzą one szybko rosnący, samoregulujący się ekosystem, który sam sobie dostarcza niezbędnych składników i przyciąga różne organizmy, grzyby, owady i oczywiście ptaki. Taki mikrolas rośnie prawie dwa razy szybciej i jest 18 razy bardziej bioróżnorodny niż leśne plantacje. Zapraszam Was, by odwiedzić. Tutaj też można zobaczyć fotorelacje, jak wyglądał ten las u początku sadzenia, jak taka zwykła miejska działka, a teraz tętni życiem, jest bardzo gęsty i zielony, no i powoli się już zamienia w kolory brązu, czerwieni i pomarańczy, bo właściwie już jesień powoli.

0: Kolejne ofiary wojny w Ukrainie w tle obchod Dnia Niepodległości. Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. A tymczasem wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że to tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
1: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
2: I tylko Ukraińcy będą wyrażać dla siebie, kto jest naszym heroem.
0: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli. Niemowlę walczy o życie w szpitalu, jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
3: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
4: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
3: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
4: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
3: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zaapelował o pomoc ofiarom tragedii w Afryce. Podczas pozdrowień po niedzielnej modlitwie Anioł Pański w Watykanie Leon XIV prosił o pomoc mieszkańcom Demokratycznej Republiki Konga zmagających się z epidemią wirusa eboli.
6: W mojej modlitwie często wspominam Demokratyczną Republikę Konga, szczególnie z powodu szerzenia się epidemii eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień. Jestem również blisko mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy opłakują ofiary katastrofy w kopalni w Zamboje. Niech Pan przyjmie do siebie tych, którzy stracili życie i wspiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa na terenach górniczych.
0: Papież przypomniał też ofiary tragicznego trzęsienia ziemi we Włoszech sprzed 10 lat, a także pozdrowił chór katedralny z Gniezna. Spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew, twierdząc, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
7: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
0: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina pani profesor żąda zadośćuczynienia oraz zamieszczania przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna.
8: Sześć minut po godzinie 9 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, jest troszeczkę chmur tutaj na niebie nad Ostrowem Tumskim, ale będzie ciepło. 21 stopni to maksymalna temperatura dla Wrocławia, a zarazem dla całego regionu. Najchłodniej będzie w okolicy, w terenach podgórskich, tam do 17 stopni w dniu dzisiejszym, a jutro jeszcze cieplej, bo nawet 24 stopnie na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu mamy teraz stopni 11. Temperatura rośnie powolutku.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Witam Was w ten piękny sierpniowy poranek i zapraszam już teraz na przegląd prasy o godzinie 9:15 na antenie Radia Rodzina.

0: 15 minut po godzinie 9 zapraszamy na przegląd prasy w Radiu Rodzina. W studiu są już ze mną Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Ilona Baran. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co tam ciekawego przygotowałyście dla naszych słuchaczy?
2: Zaczynamy od zmian w systemie kaucyjnym.
1: Znika.
2: Ministerstwo... Nie,
1: jeszcze
2: właśnie,
1: nie.
2: Że nie.
0: Ministerstwo... A to jest źródło kieszonkowych tylu młodych osób.
2: Tak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmianę w systemie kaucyjnym i rządzący chcą włączyć do niego jednorazowe butelki szklane, tak zwane małpki. W czwartek 20 sierpnia właśnie ministerstwo zapowiedziało pracę nad zmianami w systemie. No politycy chcą, aby dodatkowa zwrotna opłata obowiązywała nie tylko plastikowe, ale szklane butelki. Jak mówiła wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anita Sowińska.
1: Dodatkowo dziennikarze Gazety Wrocławskiej postanowili wyjść na ulicę naszego miasta i sprawdzić, co wrocławianie, wrocławianki sądzą na ten temat. Są tutaj w artykule cytowane wypowiedzi. Sądzę, że rozszerzenie kaucji o małe butelki po małpkach to bardzo dobry pomysł, ponieważ teraz one wszędzie się, tu cytat, walają, mówi pani Maria. Ludzie wszędzie rzucają te małe butelki. Być może gdyby oddawali je do automatów, to tak wiele śmieci nie leżałoby po rowach czy krzakach, że to zaśmieca nasze miasto, zwłaszcza jeśli mówimy o magnesie turystycznym. Centrum i nie tylko Wrocławia przyciąga coraz więcej przyjezdnych gości. To są też rodziny z dziećmi i warto by o ten wizerunek zadbać. Natomiast no, to nie znaczy, że tylko takie zmiany są proponowane w systemie kaucyjnym obecnie w Polsce.
2: Tak, politycy chcą wydłużyć ważność bonu kaucyjnego, który otrzymujemy w formie wydruku po oddaniu plastikowych butelek. Minister Paulina Henning-Kloska zapowiada, że będzie można z niego skorzystać znacznie dłużej niż 30 dni, a szczegóły poznamy jesienią.
1: A wiecie co? Jeszcze ja dodam tutaj, bo ja na przykład nie jestem zwolenniczką otrzymywania takich wydruków z maszyny, że możesz sobie skorzystać z tego w jakimś wielkim sklepie podczas zakupów, dlatego że już 2 czy 3 razy miałam sytuację, że po oddaniu butelek dostałam ten wydruk i go gdzieś zgubiłam. Albo nawet wyrzuciłam z innymi rachunkami. Wiecie, jak to jest, nie? U kobiet w plecaku, w torebce.
0: Czyli dlatego... od razu gotówka najlepiej
1: tak,
0: by było.
1: Tak, tak. W moim przypadku...
0: O to apelujemy.
1: Nie zawsze się tak da, ale jeśli by się udało, to myślę, to jest wygodne. Serwis wrocław.pl zaprasza do zgłaszania się do turnieju poetyckiego o Róże Różewicza. Te zgłoszenia są przyjmowane do połowy października przez Instytut imienia Jerzego Grotowskiego w Poli Nagród Pieniężnych. Jest 18 tysięcy złotych.
2: Najważniejsze zasady i terminy. Można przesłać maksymalnie 2 niepublikowane wcześniej utwory poetyckie w języku polskim. Ich tematyka, stylistyka i długość wierszy są dowolne. Pracę należy nadesłać pocztą tradycyjną w formie wydruku oraz pod tekstem jako plik PDF, właśnie szczegóły w regulaminie, a w termin do 16 października tego roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28 października o godzinie 17 na gali w sali wielkiej Starego Ratusza.
1: Październik to w ogóle jest taki miesiąc różewiczowski we Wrocławiu. Pamiętam, że Uniwersytet Wrocławski też często organizuje konferencje naukowe związane z twórczością tego artysty, poety. Z twórczością, która też została przełożona na około 50 języków. Tadeusz Różewicz jest laureatem Nagród Nike i niezliczonych innych nagród literackich, doktor honoris causa. Pamiętamy o nim jako wybitnym wrocławianinie i mam nadzieję, że tutaj też będzie odzew, dlatego że nagrody w konkursie poetyckim o Róże Różewicza ufundowało miasto, a konkretnie prezydent Wrocławia za pierwsze miejsce w tym konkursie 10 tysięcy złotych i odpowiednio za drugie i trzecie miejsce 5 tysięcy, 3 tysiące, a myślę, to jest konkretny zastrzyk finansowy dla tych, którzy debiutują czy myślą o wydaniu na przykład tomu swoich poezji, swoich wierszy.
0: No i na koniec jeszcze może, że poetą jest zarówno ten, kto pisze wiersze, jak i ten, kto ich nie pisze, jak powiedział sam Różewicz. Może to zachęci was do aplikowania.
2: I na koniec przenosimy się na wieś. Europa zdominowała ranking najpiękniejszych wsi świata, przygotowany przez Forbesa. 8 pierwszych miejsc na liście zajmują malownicze miejscowości na starym kontynencie, które zachwycają urokiem, architekturą i niezwykłą atmosferą. Europa to prawdziwa skarbnica urokliwych małych miejscowości.
1: Myślę, że gdyby zrobić taki ranking w poszczególnych krajach, to również lista byłaby wypełniona od A do Z. A jeżeli mowa o tej najpiękniejszej według magazynu Forbes wsi na starym kontynencie w Europie, no to warto zajrzeć do Anglii i tam na szczycie rankingu znalazło się malutka miejscowość Byberry. Ona jest położona w sercu angielskiego regionu Cotswolds. To właśnie tutaj wśród takich rzędów kamiennych domków i bujnej przyrody można się poczuć jak w bajce. Malarz William Morris określił Byberry mianem najpiękniejszej wsi w Anglii, a jak się okazuje, nie tylko artyści doceniają jej przepiękny, naturalny potencjał.
2: Tak, jej popularność sprawia, że mieszkańcy coraz częściej apelują o ograniczenie ruchu turystycznego, zwłaszcza dużych autokarów. Mimo to odwiedzający, którzy decydują się na spacer po urokliwych uliczkach, mogą liczyć na serdeczne przyjęcie. A patrząc dalej na ranking, na drugim miejscu uplasowała się wieś w Austrii, Norwegii, czwarte miejsce Holandia, piąte Wyspy Owcze, szóste Grecja, no i później siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte Holandia, Czarnogóra, Japonia i Filipiny.
1: A gdzie Polska?
2: Właśnie, chciałam powiedzieć, że ja ten ranking poprawiam, bo polskie wsie naprawdę zachwycają, są piękne, magiczne i również potrafią tutaj architekturą zdominować.
0: To już wszystko. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców wsi z tego miejsca. Bardzo dziękuję wam za ten przegląd prasy. Życzymy dobrego dnia.
1: Miłego dnia.

Śpiewa Maciej Musiałowski, możecie kojarzyć go z filmu Hater, to aktor i wokalista, ale także posiadacz zamku, nie byle jakiego zamku, zamku w Domanicach na Dolnym Śląsku i tam rokrocznie już od 4 lat, właśnie końcem sierpnia odbywa się Festiwal Sztuk Zjednoczonych. To miniony weekend, teraz miało to miejsce. Sztuka w każdym wydaniu, jak mówił na naszej antenie sam Maciej Musiałowski, sztuka, którą można się nasyczyć i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Było dużo muzyki, był teatr, ale także wystawy, warto śledzić. No i oczywiście przepiękny obiekt samego zamku w Domanicach.

0: 39 minut po godzinie 9. Powoli zbliża się wielkimi krokami 10. Teraz krótko o spotkaniu autorskim, które już wkrótce odbędzie się w Centrum Historii Zajezdnia. Zaprasza właśnie to miejsce na premierowe spotkanie autorskie z doktor habilitowaną Martą Kurkowską-Budzan, autorką książki Pokolenie, któremu obiecano przyszłość. Historia nie tylko wałbrzyska, która ukaże się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Bohaterowie książki przyjechali do Wałbrzycha z różnych stron Polski. W mieście czarnego i białego złota to praca wyznaczała rytm codzienności, decydowała o wejściu w dorosłość, założeniu rodziny, miejscu zamieszkania, możliwościach awansu i życiowej stabilizacji. Tak wyglądał świat pokolenia urodzonego w latach 50. Pokolenia, któremu obiecywano, że wykształcenie, zatrudnienie i ciężka praca zapewnią bezpieczną przyszłość. Rozmowę z autorką poprowadzi dr Katarzyna Bok-Matuszczyk z Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Jestem przekonany, że będzie to intelektualna uczta dla wszystkich zainteresowanych historią ziem zachodnich, mówi Adam Pacześniak, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.
1: Pani profesor Marta Kurkowska-Budzan jest historyczką, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównym motywem jej badań na potrzeby tej książki było społeczeństwo Wałbrzycha, była historia powojenna Wałbrzycha i mieszkańców tego miasta.
0: Na Dolny Śląsk po II wojnie światowej przyjeżdżały dziesiątki tysięcy osób z innych województw, a nawet części Europy. W przypadku Wałbrzycha był to silny ośrodek kopalnictwa.
1: Nie koncentrujemy się tylko na opowiadaniu historii wrocławskich. Historia Wałbrzycha jest równie ciekawa. Tam również po wojnie powstał taki tygiel narodów. Tam przybywali ludzie zarówno z dawnych kresów II Rzeczypospolitej, z różnych części Polski, ale również była bardzo duża społeczność, która wróciła z emigracji z kopalń w Belgii i w północnej Francji. Oni naprawdę tam nadawali trochę taki ton tej społeczności górniczej, a oprócz tego władze komunistyczne zostawiły pewną liczbę Niemców, którzy byli potrzebni do pracy w kopalniach. To wszystko spowodowało, że społeczeństwo Wałbrzycha było bardzo różnorodne, ale przez to również bardzo ciekawe. I o tym właśnie Marta Kurkowska-Budzan i Katarzyna Bok-Matuszyk będą rozmawiały.
0: Wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia w czwartek o godzinie 18:00, wstęp wolny. Przypominam, że to spotkanie z autorką książki Pokolenie, któremu obiecano przyszłość, historia nie tylko wałbrzyska, z dr Martą

we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki zbliża się 61. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Będę o tym za chwileczkę więcej mówić, bo mam też dla Was zaproszenia na koncerty, to już we wrześniu.

Tak jak wspomniałam, już wkrótce rozpocznie się 61. edycja festiwalu Wrocławia Cantans we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, a tegoroczne hasło to Smuga Cienia, które nawiązuje do powieści Józefa Konrada i tematów związanych z dojrzałością, odpowiedzialnością oraz ważnymi momentami przełomowymi. W programie znalazły się koncerty muzyki od średniowiecza po współczesność, a wśród najważniejszych wydarzeń są m.in. rekonstrukcja koronacji weneckiej z 1595 roku pod batutą Paula McCresha, muzyka Bacha z udziałem Giovanniego Antonioniego i wiele, wiele więcej. Natomiast ja mam dla Was zaproszenie na operę. Operę, o której już chcę Wam powiedzieć, to będzie opera Samson i Dalila 3 września w Narodowym Forum Muzyki w sali głównej Orlen o godzinie 19. Jest to dzieło Camille Saint-Saëns, które powstał, widzę, zaraz znajdę kiedy, albo i nie znajdę, natomiast szczegóły doczytacie sobie na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki. Jest to opera w 3 aktach. Myślę, że to będzie prawdziwa uczta muzyczna, ale też wizualna, bo na scenie będzie rozgrywać się niesamowita, piękna historia. A Samson i Dalila to symboliczne przekroczenie przez twórcę pewnej granicy w życiu i idzie w parze z treściami zawartymi w librecie. Mocarz Samson na kartach Biblii, stanowiący odpowiednik Heraklesa, sieje postrach wśród wrogów, sam jednak zostaje pokonany przez siłę namiętności. I to wszystko będzie rozgrywało się na scenie głównej, w sali głównej Orlen Narodowego Forum Muzyki 3 września o godzinie 19. Samson i Dalila. To widowisko, możecie być również jego uczestnikami, częścią tego wydarzenia. Wystarczy do nas napisać 71 48. Napiszcie nam o tym, czy lubicie spektakle operowe, czy zdarzyło Wam się być, uczestniczyć i czy macie ochotę wybrać się na ten, szczególnie na ten spektakl, na tę operę. Czekamy na Wasze wiadomości. 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, a więcej o tym festiwalu, o którym powiedziałam przed chwileczką, Wrocławia Cantans, będę jeszcze na pewno mówić. Mamy dla Was więcej zaproszeń, ale po kolei, po malutkim kawałeczku.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciw przewlekłej biurokracji. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Na początek zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7 zł 36 groszy, a olej napędowy 7 zł 59 groszy. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
2: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
1: Mówiła Magdalena Robak z epetrol.pl. Po głośnym skandalu, niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków portret własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
1: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada warszawska prokuratura regionalna.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet 1,5 roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
5: Chcielibyśmy uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urządów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
1: Artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Zakaz publikacji wizerunku dziecka do celów promocyjnych żłobka staje się faktem. W życie wchodzi rządowa reforma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. O jej najważniejszych zapisach Justyna Stolfik-Binda.
6: Ustawa wprowadza m.in. jednolite i doprecyzowane wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, czy prawo do płatnego czasu wolnego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zmiany dotyczą również zdrowia dzieci. Od 1 września 2027 roku w placówkach mają obowiązywać standardy zdrowego żywienia z ograniczeniem cukru i soli oraz większym udziałem warzyw i owoców. Od początku przyszłego roku dzieci mają mieć również zapewnioną bezpieczną przestrzeń do codziennej zabawy na świeżym powietrzu. Nowe przepisy wzmacniają również ochronę wizerunku dzieci. Placówki opieki nie będą mogły publikować wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych, nawet jeśli rodzic wyrazi na to zgodę.
1: Rodzice nadal będą mogli otrzymywać zdjęcia swoich dzieci do prywatnego użytku za pośrednictwem wewnętrznych systemów komunikacji placówki.
7: Pięć minut po godzinie 10:00, 17 stopni we Wrocławiu i temperatura rośnie, będzie tutaj dzisiaj 21 stopni, chmur troszeczkę, jest niedużo na naszym niebie, 17 km to jest prędkość wiatru maksymalna dzisiaj w tym regionie, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a jakość powietrza dobra, w dniu dzisiejszym maksymalna temperatura dla Dolnego Śląska to 21 stopni, jutro już 24 i coraz cieplej będzie.
8: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: A przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwileczkę, zgodnie z zapowiedzią, zaproszę Was na audycję o wystawie Rolada, pieśń o Roladzie, którą możecie zobaczyć w Muzeum Archeologicznym, które jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia we Wrocławiu. Warto się tam wybrać, do końca roku jest taka możliwość. Wystawa ma wiele warstw, ma wiele elementów, natomiast traktuje o jedzeniu, sposobie odżywiania na przestrzeni dziejów i jest takim hołdem kulinarnym, można powiedzieć. Warto na pewno ją odwiedzić i dać się zaskoczyć trochę temu obiektowi. Jest to miejsce, myślę, wyjątkowe, które nie każdy kojarzy, nie każdy zna, nie każdy wie, gdzie się mieści. Zachęcam gorąco do tego. Za chwileczkę po małych szczęściach, które teraz na naszej antenie, przeniesiemy się do Muzeum Archeologicznego.

0: A teraz przeniesiemy się do Muzeum Archeologicznego, a ze mną porozmawia dr Agnieszka Maciączyk.
1: Przy mikrofonie Edyta Exner, a ze mną rozmawia dr Agata Maciączyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znajdujemy się na wystawie Pieśni o roladzie, czyli Wrocław od kuchni. Moje pierwsze pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby opowiedzieć historię Wrocławia przez pryzmat kuchni?
2: Pomysł wziął się stąd, że właściwie wszyscy nasi poprzednicy, którzy żyli na Tobzieniach, musieli coś jeść. I jest to na tyle powszechne doświadczenie, że myślę, że w sposób bardzo również przyjemny dla współczesnego widza możemy dzięki niemu połączyć dzieje naszego miasta.
1: A dlaczego rolada wysunęła się na plan pierwszy i ona znajduje się w nazwie wystawy?
2: Tytuł wystawy jest oczywiście żartem, nawiązuje do pieśni o Rolandzie. Natomiast my głównym bohaterem naszej wystawy uczyniliśmy zwykłe danie mięsne, czyli rolandę śląską. Po to, żeby pokazać, że historia codzienności jest równie ważna i równie ciekawa, co dzieje wielkich bohaterów.
1: A jaki był cel przygotowania tej ekspozycji?
2: Celem przygotowania tej ekspozycji było to, żeby troszkę edukować o przyszłości, o tym, jakie są możliwości współczesnej archeologii, czym się zajmują archeolodzy, ale też, żeby przedstawić dzieje w sposób atrakcyjne, dzieje miasta, troszkę prowadzić rozrywki.
1: A czy ta wystawa, Pieśń o roladzie, czyli Wrocław od kuchni, różni się od typowych wystaw tutaj w Państwa Muzeum?
2: Tak, wystawa różni się nieco. Jest tu mi autorski pomysł. Miałam na celu to, aby przede wszystkim połączyć dzieje Wrocławia, czyli mamy tutaj taką wymieszaną troszkę chronologię, pokazujemy zabytki z różnych epok razem i naszym głównym tematem jest kontekst ich wykorzystania, a nie ich pochodzenie chronologiczne. Chciałam również wykorzystać trochę inny sposób ekspozycji zabytków. To znaczy one nie są tak tradycyjnie ułożone jak na przykład na naszej wystawie stałej, tam, że każdy z nich ma swój podpis i swoją metrykę chronologiczną. One raczej tworzą tutaj takie kompozycje, troszkę w martwe natury i pomagają również pokazać kontekst, czyli to, jak one były wykorzystywane w dawnych wiekach, to przedmiot.
1: A w jaki sposób archeolodzy mogą odtworzyć dietę dawnych mieszkańców Wrocławia?
2: Archeolodzy odtwarzają dietę dawnych mieszkańców wielu miast europejskich dzisiaj dzięki badaniu fizycznym, chemicznym, identyfikacji biologicznej szczątków roślin i zwierząt, które odkrywają, ale także badane są na przykład naczynia, które zawierają w ściankach ślady różnych tłuszczów, które były dawniej wykorzystywane. Również po tym, jak te naczynia są na przykład opalone, przeżarzone, możemy wnioskować na temat tego, jakie były dawne techniki gotowania. Poza tym bardzo ważnym źródłem są niestety kości dawnych mieszkańców Wrocławia, które również są dzisiaj badane i na podstawie tych kości możemy wywnioskować próbno na temat tego, jaki był stan odżywienia ludzi dawniej i czy ich dieta mogła składać się bardziej z produktów roślinnych, zwierzęcych czy kurze ryb.
1: Ja jeszcze nie zobaczyłam, nie obejrzałam tej wystawy, zrobimy to za chwileczkę, ale już możecie słyszeć dźwięki, bo ta wystawa jest, można powiedzieć, taka wielosensoryczna. Ma tutaj cały czas w tle dźwięki karczmy. Przed chwilą też słyszałam muzykę. I czy to prawda, że tutaj można też powąchać przyprawy czy jakieś dodatki?
2: Tak, wystawa ma kilka warstw sensorycznych. Oprócz tego, że możemy podziwiać piękne zabytki w gablotach, możemy też powąchać dawnych przypraw, które były używane tutaj w naszych ziemiach. Użyliśmy do tego celu olejków eterycznych, które zostały użyczone nam przez firmę Avicenna z Wrocławia. I na tym stanowisku sensorycznym można również sobie poczytać na temat właściwości tych olejków na zdrowie i wpływie ich na zdrowie i samopoczucie. Poza tym jest tam również część, w której dzieci mogą poznać zboże, dawne zboże, czyli można ich dotykać, można również gotować kociołku z ich zestosów.
1: Może opowiedzmy o tym miejscu, w którym znajdujemy się teraz, bo siedzimy przy ławie i tutaj jest taki element również otwarty dla zwiedzających.
2: Tak, ława jest częścią tak zwanej karczmy, dlatego że chcieliśmy, aby właśnie centralnym punktem wystawy była taka wrażeniowa, zrekonstruowana troszkę przez nas wyobrażana karczma wrocławska. I w tejże karczmie można zasiąść, można obejrzeć pocztówki z wizerunkami wnętrz różnych lokali nastronnicznych we Wrocławiu. I można również wpisać się do naszej księgi kucharskiej, dlatego że tworzymy współczesną księgę kucharską w Wrocławiu.
1: Czy już zaglądała pani do tych przepisów? Coś zaskoczyło?
2: Tak, mamy bardzo dużo przepisów, bardzo ciekawych, także innych informacji, wpisów, wrażeń naszych widzów na temat wystawy.

0: A my wracamy na wystawę Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni.
1: To może teraz ruszymy, obejrzymy po kolei poszczególne gabloty.
2: Opracowaliśmy ścieżki zwiedzania i jeśli ktoś nie ma ochoty czytać wszystkiego, może przejść tak zwaną ścieżką szybką, czyli obejrzeć sobie zabytki, które mają specjalne piktogramy, które wskazują im od razu na ich funkcję. Jest też ścieżka dla szczególnie zainteresowanych, tak zwana ścieżka ciekawostek. I tutaj można poczytać różne anegdotki, które są związane z naszym miastem, z kulinariami. I w ich przygotowaniu współpracowałam z panem Grzegorzem Sobelem, który jest pewnie Państwu znany z wielu publikacji na temat kuchni Wrocławia.
1: Dobrze, czyli startujemy tutaj, gdzie strzałka nas prowadzi.
2: W pierwszej kablocie mamy zabytki, które są związane z tak zwaną kulturą stołu, czyli są to przedmioty, które służyły właśnie do spożywania potraw. Ale także dwie bardzo ciekawe akwamanile, czyli naczynia do przenoszenia wody. Przy pomocy właśnie takich naczyń polewano dłonie przed przystąpieniem do posiłku, a wodę zbierano do brązowej misy, którą tutaj również Państwo mogą zobaczyć. W kablocie znajdują się przedmioty, które mogły być używane zarówno przez uboższych mieszkańców Wrocławia, jak i tych nieco bogatszych. Zdecydowanie z uboższymi związane są łyżki drewniane. Natomiast nieco zamożniejsi w okresie nowożytnym z pewnością korzystali z łyżek metalowych, które tutaj również licznie prezentujemy. Także niektóre są zdobione inskrypcjami, to warto się im przyjrzeć. Mamy również bogatą kolekcję sztuksów, noży i widelców, niektóre z nich są również bardzo ciekawie zdobione, a także przegląd talerzy. Talerzy i mis od średniowiecza po okres nowożytny.
1: I z takiego okresu pochodzą wszystkie te znaleziska?
2: Tak.
1: A czy badania były prowadzone, wykopaliska już dawno temu, czy to jest jakaś świeża sprawa?
2: To jest taka kolekcja, która jest bardzo mieszana, dlatego że wiele z tych przedmiotów rzeczywiście nigdy jeszcze nie była eksponowana w muzeum. Pochodzą one z badań przy Placu Nowy Targ i w okolicach Nowego Targu przy ulicy Świętej Katarzyny i ulicy Jodłowej. Natomiast wiele z przedmiotów tutaj prezentowanych rzeczywiście opuściły nasze magazyny po wielu, wielu latach, kiedy nie były pokazywane, a badania odbywały się w latach 90. i nawet wcześniej.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, na tym terenie właśnie, gdzie znaleziono te wszystkie przedmioty, które tutaj widzimy, występowały jakieś grupy etniczne, społeczności, które możemy jakoś określić?
2: Mamy jedną taką ciekawostkę. Wiemy z pewnością, że przy ulicy Więziennej mieszkała społeczność żydowska i to właśnie też pokazuje nam dietę tych ludzi. Jest argumentem za tym, że rzeczywiście mogli oni być wyznania judyjskiego, dlatego że mieli, że zasób kości zwierzęcych, które zostały tam odkryte, nie zawierał kości świni, bardzo, bardzo w tym czasie popularnej w pozostałych częściach miasta.
1: Może przejdziemy teraz dalej. Tutaj za kurtyną coś się skrywa.
2: Tak, tutaj w tej części widzimy o chlebie, o wypiekach. Niestety nie mamy zbyt wielu zabytków archeologicznych związanych z pieczywem. Mamy sporo informacji historycznych na temat tego, jak się rozwijał handel pieczywem w mieście. Także o tym, jak mniej więcej mógłby wyglądać ten chleb, możemy wnioskować na podstawie ikonografii. Są też badania botaniczne, dzięki którym udało się zidentyfikować zboże, z których tam mógł być wykonany. W dalszej części wystawy znajduje się jeden bardzo ciekawy zabytek. Jest to fragment średniowiecznego chleba, który zachował się w naszym magazynie, pochodzi z badań przedwojennych. Nie jesteśmy pewni, czy na 100% pochodzi ze średniowiecza, ale wiele na to wskazuje.
1: Jak to możliwe, że chleb przetrwał te setki lat?
2: Jest on w stanie wysuszonym, być może lekko zdumiony, aczkolwiek nie był on przepatrzony. Mam nadzieję, że udaje mi się to zrobić na najbliższą czas.
1: Czy ta kultura jedzenia chleba i wypiekania chleba sprzed kilkuset lat różni się znacząco od tego, jak my dzisiaj podchodzimy do tego pokarmu?
2: Chleb był od zawsze otaczany wielkim szacunkiem. Był uważany za taki towar podstawowy, który należy się wszystkim mieszkańcom, stąd też przepisy prawne, które już od XIII wieku gwarantowały stałą cenę i wagę chleba, przecież żeby właśnie nawet najbitniejsi mieszkańcy miasta mieli zawsze do niego dostęp.
1: Czyli to nie był towar luksusowy, również najubożsi mogli sobie pozwolić na pochenek chleba czy kawałek chleba.
2: Tak, zapewne oferowany chleb był zróżnicowany pod względem rodzajów i też zboża, z którego był wykonany. Taki, uważa się, że taki powszedni chleb codzienny większości mieszkańców był prawdopodobnie rzeki. Natomiast pszenica była bardziej ceniona i na taki chleb z pszenicy mogli sobie pozwolić raczej ci najbogaci.
1: A co tutaj skrywają te gabloty? Czy to są jakieś formy?
2: Są to formy do pierników. Zostały one nam użyczone przez Muzeum Regionalne w Jaworze. Pochodzą z XVIII i XIX wieku. Te formy są bardzo zdolne. Widać one przedstawienia różnych postaci, mężczyzn, kobiet, dziecka w obijakach, zwierzęta, także bardzo ciekawe formy do pierników w kształcie fajki. I to przypuszcza się, że takie pierniki, takie bardzo dekoracyjne, były raczej prezentami darowanymi z okazji różnych świąt, zarówno kościelnych, jak i prywatnych.
1: A czy te dawne pierniki różniły się bardzo, jeśli chodzi o ich smak? No bo wygląd widzę, że rzeczywiście jest zupełnie inny. Dzisiaj trudno znaleźć piernika w kształcie fajki. A jeśli chodzi o ich smak?
2: Myślę, że mogło się różnić. Na pewno było wiele rodzajów pierników. Wiele przepisów na nie się zachowało na Śląsku. I tu polecam piernikarnię wrocławską, która właśnie odtwarza takie dawne smaki. Także ostatnio wydali książkę z przepisami na różne rodzaje pierników śląskich. Także można sobie spróbować nawet je odtworzyć samodzielnie w domu. I rzeczywiście te pierniki, które dzisiaj oferuje piernikarnia, są bardzo zróżnicowaną kostem smaku, konsystencji, aromatu. I z pewnością ta różnorodność w dawnych wiekach również występowała.
1: A czy to prawda, że te pierniki wrocławskie czy też dolnośląskie są starszymi od toruńskich?
2: Tak, to prawda. Piernik w Wrocławiu pojawił się już w wieku XIII.
1: To jest bardzo duża ciekawostka, bo zawsze właśnie pierniki toruńskie uchodziły za najstarsze w Polsce. Idziemy dalej.
0: Zostańcie z nami, do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: wracamy do rozmowy o wystawie pieśń o roladzie.
1: Co skrywa ta gablota? Jest tutaj bardzo dużo ładnych przedmiotów, tak jak zaznaczyliśmy na początku, że ta wystawa jest ładna.
2: Tak, ta gablota, bo tutaj w ogóle ta przestrzeń, ta część wystawy, to jest tak zwana kuchnia. No i mamy tutaj różne sprzęty kuchenne i sprzęty do gotowania. Tu w tej gablocie najciekawszy jest hak do podwieszania kociołka. Pochodzi z XIII wieku. Kociołek, który tutaj prezentujemy, jest współczesną rekonstrukcją, dlatego że kociołki średniowieczne nie zachowały się niestety w ziemi. Mamy jakieś tam ich fragmenty, natomiast całego kociołka nie ma z tego okresu. No i wiemy, że nie każdy Wrocławianin miał dawniej kuchnię, że pomieszczenie, w którym mieszkam, było wielofunkcyjne. Więc takie haki zawieszano po prostu w kominkach, które również służyły do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i gotowano w tych pomieszczeniach.
1: Mamy tutaj takie bardzo ozdobne jakby filiżaneczki.
2: Tak, tutaj znajdują się przedmioty, które były wykorzystywane do zabawy przez dzieci. Są to miniaturki naczyń kuchennych i stołowych, a także miniaturowa cenowa łyżeczka. Oprócz tego bardzo interesującym zabytkiem, który tutaj można zobaczyć, jest szklany laktator z XVII wieku, dlatego że problem związany z tłonieniem dzieci, z tym, jak przygotować piersi, kiedy odstawić dziecko w pokarm sztuczny, były już wówczas rozważane. Pojawiały się w tak zwanych kalendarzach śląskich, czyli takich poradnikach domowych.
1: Niesamowite. I tutaj ten mały okrągły przedmiot z tym takim lejkiem, jakby można powiedzieć, do podawania pokarmu, to jest właśnie ten laktator, tak?
2: Tak, to jest laktator.
1: Dobrze, a na samym dole tutaj mamy jeszcze takie naczynia z dziurką. Czy to jest rodzaj takiego sita?
2: Tak, jest to cezak do miodu. On jest prawdopodobnie już XIX-wieczny. Podobny możemy zobaczyć w muzeum etnograficznym. Oprócz tego mamy tutaj nisy, w tym tam najmniejsze, o najmniejszej średnicy. Jest bardzo ciekawa, dlatego że mamy modelowany taki dziubek. Dlatego że oprócz tego, że dawniej jedzono łyżkami i rękoma, na przykład w średniowieczu, to trawy płynne również zdarzało się, że wypijano bezpośrednio z miski, do tego właśnie służyły takie miski z dzióbkiem.
1: No to idziemy dalej.
2: Tutaj mamy film, na którym możemy zobaczyć, jak przygotowuje się tradycyjną roladę śląską. I tę roladę dla nas ugotował pan prezydent Jacek Sutryk.
1: Rozumiem, że na wernisaż, za każdym razem, na każdej wystawie.
2: Nie. Przed wernisażem nakręciliśmy taki film i zgodził się wystąpić. Tak naprawdę pewnie głównym bohaterem tej wystawy powinno być Śląskie Niebo, czyli taka trawa, która była dawniej symbolem Wrocławia, ale niestety nie rymowała się i nie posłuchała tytułu. Śląskie Niebo to była taka potrawa, która składała się z mięsa wklepanego w słodkim sosie z dodatkiem cynamonu, sos tam mógł być.
1: To było mięso wołowe, tak jak w roladzie?
2: Także wołowe, ale oryginalnie była to szynka, później również boczek wieprzowy, a później także bołogi, starsze się przepisy.
1: Pewnie większość słuchaczy wie, czym jest rolada śląska dzisiaj, a czy ta rolada, o której tutaj mówimy, różni się jakoś znacząco?
2: Nie, to jest dokładnie ta sama rolada, dlatego że jest to danie stosunkowo młode.
1: A czy możemy jakoś datować powstanie tego przepisu?
2: Niestety nie wiem do końca, jak datować przepis, którym się tutaj służyliśmy w naszej wystawie. Ale prawdopodobnie danie powstało w wieku XIX.

0: kontynuujemy naszą przygodę w Muzeum Archeologicznym. Rozmawiamy o wystawie Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni.
1: To idziemy dalej.
2: To jest kuchenka z lat 20. i ona pochodzi ze zbiorów naszego Muzeum Historycznego, które jest częścią Muzeum Miejskiego w Wrocławiu.
1: I tutaj mamy też troszeczkę garnków, ale one też wydają się w miarę współczesne.
2: Tak, no tutaj chcieliśmy zbudować taki kontrast. Za chwilę przejdziemy do kuchni średniowiecznej, więc mamy tutaj tą kuchnię taką trochę bardziej nam bliską, znaną. A z drugiej strony pokazujemy, jak ta kuchnia mogła wyglądać. Jest tutaj fragment ikonografii. Można zobaczyć, że był to taki piec w formie murowanej płyty, na której był ogień. I w tym ogniu po prostu umieszczano garnki, widać po niej, jak były używane, że niektóre były umieszczane w całości ich ogniu, niektóre były do niego przesuwane. Stosowano również takie żelazne nogi, które pomagały wynieść garnek ponad ogień. No ale możemy sobie wyobrazić, że praca w takiej kuchni była bardzo ciężka. Także okep kominowy był zazwyczaj zamontowany wysoko, więc to pomieszczenie było malutko, jeszcze zadymione, bardzo gorące, kuchający ogień. To możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście nie było to łatwe. I w tej części też zastanawiamy się nad tym, kto gotował, czy byli to raczej mężczyźni, czy kobiety. I wiele wskazuje na to, że w średniowieczu jeszcze nie było takiego stereotypu kobiety do kuchni. Nie. Natomiast rzeczywiście w XVII wieku on mógł się już pojawić. Tak wynika z danych historycznych. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta praca była bardzo wymagająca fizycznie, to rzeczywiście będzie wierzył na kuchniach dworskich, takich elitarnych, częściej gotowali jednak mężczyźni. Tylko że chociażby spoglądając na te naczynia metalowe, które tutaj znajdują się u nas na wystawie, no trudno sobie wyobrazić, jak wiele siły trzeba, żeby podnieść takie naczynie, zwłaszcza jeśli jest jeszcze w czymś minut.
1: No właśnie, ale teraz dosyć popularne zaczynają być na nowo żeliwne naczynia, które są bardzo ciężkie, więc być może panowie będą się bardziej angażować w kuchni.
2: Miejmy nadzieję.
1: No dobrze, idziemy dalej.
2: Tutaj

0: dodatkową atrakcją, dlatego że można jednocześnie wąchać, szukać ich na martwej naturze, przeglądać opisy i właściwości tych roślin oraz mozaiku kuterycznych z nich pozyskiwanych. Jest także jeden z opasz niespidzianka, który również znajduje się w martwej naturze, ale nie jest tutaj wymieniony na tych plążkach wpływ i trzeba określić, co to jest.
1: Dobrze, to nie zdradzajmy. To pozostanie niespodzianką. Rozumiem, że przyprawy musiały być, bo do jakiego czasu się cofamy? Czy to jest wiek XIX, czy to jest jeszcze wcześniej?
0: Cofamy się do średniowiecza.
1: Czyli już wtedy te przyprawy były znane.
0: Tak, z pewnością musiały być znane przyprawy korzenne, które tutaj również się znajdują, dlatego że były korzystywane w piernikach. Poza tym mamy również znaleziska botaniczne, które nam troszkę wnosi tutaj do jakich przypraw używali dawniej pracowianie. Była to między innymi mięta, kolendra, także bardzo popularny chmiel, który oczywiście był główną przyprawą i konserwantem do piwa. Poza tym wiemy również z analogii, to znaczy ze znalezisk, na podstawie znalezisk, których dokonano w innych miastach regionu. No, możemy przypuszczać, że te same przyprawy były znane także od nas.
1: A czy ze względu na też pani wiedzę, coś tutaj zaskakuje nas, jeśli chodzi o tą tutaj kompozycję tych wszystkich przypraw i dodatków?
0: Myślę, że mogą zaskakiwać cytrusy. Może być zaskoczeniem to, że cytrusy były również uprawiane tutaj w Wrocławiu.
1: Naprawdę?
0: Tak, co prawda nie w średniowieczu, ale w czasach nowożytnych powstawały takie ogrody botaniczno-medyczne, w których uprawiano niejako ciekawostki. Między innymi w XVIII wieku w ogrodzie Skulteusa uprawiano właśnie cytrusy i tych odmian i gatunków cytrusy było wtedy więcej niż dziś znane.
1: Niesamowite, czyli jest to możliwe w naszych warunkach. Idziemy teraz tutaj, tak, do tych gablot.
0: I tutaj pokazujemy taką pyramidkę, która była dostępna raczej tym nieco bogatszym mieszkańcom. Są to przedmioty importowane oraz produkcja lokalna, bardzo piękne naczynia. Najciekawsze są chyba importy z Delft, które się tutaj również pojawiają. Poza tym mamy...
1: Które to są naczynia?
0: To jest ten malutki spodniczek oraz to ten talerz z takim przedstawieniem zwierzęcia. Nie wiadomo do końca, co to za zwierzę. Mamy takie imitacje porcelany azjatyckiej. Tutaj te piękne czereczki do herbaty. One są z pajasu, ale dekoracją nawiązują do Dalekiego Wschodu. Poza tym mamy kamionkę, która również była bardzo ceniona, zwłaszcza do spożywania napojów. Tutaj widoczny jest na przykład taki przepiękny dzwon kamionkowy z Murzukowa. Chyba najciekawszy jest ten talerz z kobietą, która w jednej błonie trzyma kielich podniesiony w górę, a w drugiej białą chusteczkę, co oznacza prawdopodobnie, że jest to narzeczona. Ten świat nie...

0: to takie męskie.
1: Widzę tutaj taki piękny kredens, może podlecimy do niego. Kredens pochodzi również z naszych zbiorów z Muzeum Teatru i jest częścią kolekcji odziedziczonej po Tomaszowskim. I tutaj możecie Państwo zobaczyć bardzo wiele różnych przedmiotów, takiego sztabazu, który został zebrany od wszystkich pracowników naszego muzeum. Przez wiele miesięcy gromadziliśmy pamiątki po babciach, dziadkach, pamiątki rodzinne, domowe, różnego rodzaju naczynia, sprzęty, młynki do kawy, także porcelanę i całe muzeum, wszyscy pracownicy tutaj się troszkę dołożyli do tego akurat kredens.
2: Czyli to jest taki kredens po niemiecki, można powiedzieć.
1: Tak, jest po niemiecki i są też takie pamiątki po niemieckie.
2: Coś tutaj zasługuje na szczególną uwagę, jeśli pani by mogła nam wskazać. Oczywiście pewnie to będzie pani pamiątka.
1: No, jeśli się przyjrzymy, tutaj na samym dole ukryte są także przedmioty za drzwiczkami i wśród nich bardzo ciekawy jest taki biały chlebak metalowy w stylu art deco. Co polecam się przyjrzeć.
2: Dobrze, no chyba zmierzamy już powoli do końca. Nie będziemy może już zdradzać wszystkiego, żeby nasi słuchacze zaciekawieni tą opowieścią przyszli tutaj, zobaczyli tą wystawę i może też zostawili jakiś przepis. Kiedy możemy zobaczyć tą wystawę, w jakich dniach i do kiedy jest tutaj w waszym muzeum?
1: Wystawa jest czynna od środy do niedzieli, od środy do soboty od 11 do 17, a w niedzielę od 10 do 18. Wystawa będzie tutaj u nas w Arsenale pokazywana aż do końca góry.
2: Czy wystawie towarzyszą jeszcze jakieś wydarzenia?
1: Mam nadzieję, że tak. Wkrótce będziemy w stanie Państwa informować o szczegółach wydarzeń. Mamy w planach m.in. warsztaty piernikarskie, a także ciekawy wykład.
2: My na pewno będziemy o tym relacjonować naszym słuchaczom. Zapraszamy bardzo gorąco, no i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Już tylko 5 minut pozostało do godziny 11, a ze mną telefonicznie połączyła się nasza słuchaczka Małgorzata. Czy się słyszymy? Halo?
1: Halo, tak.
0: Słyszymy się. I pani Małgorzata bardzo chciałaby wybrać się ze swoim mężem na operę Samson i Dalila. To już 3 września. To jest część festiwalu Wrocławia Canton z 61. już festiwalu, a koncert odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki. Zadaniem pani Małgorzaty będzie opowiedzenie nam teraz o jakimś swoim doświadczeniu operowym, a wiem, że było jedno, także jestem bardzo ciekawa, co to była za opera i kiedy
1: to
0: pani...
1: To było Carmen, dawno temu, z 10 lat temu. Mm-hmm. I to była taka opowieść o żołnierzu i cygance.
0: I jak się pani podobało? To wywołało
1: bardzo,
0: duże poruszenie?
1: Bardzo. Żołnierz zrezygnował z wojska, bo był zakochany w cygance, która była robotnicą. I to było przepiękne. No, mało pamiętam, ale naprawdę było przepiękne.
0: A jak podobał się...
1: Za niej, bo...
0: A muzyka była poruszająca?
1: Bardzo. Love story.
0: To tutaj będzie troszeczkę podobnie. Też będzie wielka namiętność. Będzie to mocarz Samson, taki biblijny Herkules, który sieje postrach wśród wrogów, a sam jednak zostaje pokonany przez siłę namiętności i ostatecznie odkrywa, że jedynym sposobem, w jaki może ujawnić się prawdziwy heroizm, jest złożenie ofiary z samego siebie. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć. Będzie wam bardzo dobrze, to będzie dobrze spędzony wieczór. Opera już 3 września. Proszę się nie rozłączać, zostać ze mną. A ja i przypominam, że festiwal rozpoczyna się już we wrześniu, a my będziemy na pewno zarówno relacjonować, jak i zapraszać was na różne koncerty, także na operę tutaj, jak dzisiaj. Więc bądźcie z nami. Czy kogoś pozdrawiamy, pani Małgorzato?
1: Pozdrawiamy mojego męża.
0: No, mąż chyba tam gdzieś jest.
1: Tak. Bardzo miło, że...
0: Dobrze, no to...
1: Pracę, którą pracuję. Ja pracuję w szpitalu na Fildorfa. Mm-hmm. Też całą załogę pozdrawiam.
0: Dobrze, my przyłączamy się. Przyłączamy się oczywiście do tych...
1: A was oczywiście, redaktorów. Przede wszystkim.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę nie rozłączać, a na naszej antenie już teraz pogodno.

0: Pałacowi prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Patrioty i radary dla Ukrainy, koalicja chętnych zapowiada kolejną pomoc. Rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
1: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
0: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji. Uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
0: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. Na jej szybkie zakończenie się nie zanosi.
3: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem.
0: Mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV pozdrowił wczoraj na placu Świętego Piotra chór prymasowskiej archidiecezji gnieźnieńskiej, jedyną tego typu formację muzyczną na świecie. Chórzyści pielgrzymują do Rzymu i wzięli wczoraj udział w modlitwie Anioł Pański z papieżem.
5: Saluto con affetto tutti voi.
6: Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Szczególnie serdecznie witam chór prymasowski archidiecezji gnieźnieńskiej z Polski.
7: Sytuacja wyjątkowa, sytuacja niespodziewana, szczególnie, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że padną te słowa, że Ojciec Święty, w ogóle wie, że jesteśmy na placu Świętego Piotra. Chór wyjątkowy, bo jedyny na świecie chór prymasowski, ale teraz już dowiedział się o nim cały świat.
8: Chór istnieje od ponad 110 lat, ale przedtem istniały kapele muzyczne, więc możemy policzyć, że właściwie z tymi kapelami, gdzie był też zespół wokalny, no to istniejemy już ponad 300 lat.
0: Mówili chórzystka Barbara Nowicka-Cieślińska oraz dyrektor chóru ksiądz Dariusz Sobczak.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów był jednym z wydarzeń memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy w Birmingham poprawiła go czasem 3:55:59. Inna świeżo upieczona wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w równo 11 sekund i zajęła 5. miejsce, między innymi ze zwyciężczynią Amerykanką Melison Jefferson-Wooden.
9: 5. miejsce w takiej obsadzie. Bardzo mnie to napędziło, bardzo mnie cieszą tutaj starty. Po prostu jak ludzie, jak ja wchodzę na start i ludzie krzyczą Ewa, Ewa, Ewa, to po prostu no chciałabym, żeby się nogi rozpłynęły, ale nie mogę, więc daje mi to takiego po prostu kopa i naprawdę robią ci ludzie tu robotę.
0: Kolejny meeting diamentowej ligi odbędzie się w czwartek w Zurichu. Finał cyklu w Brukseli 4 i 5 września.
10: Już 5 minut po godzinie 11 we Wrocławiu, 18 stopni, słonecznie, ciepło, będzie jeszcze cieplej, bo 21 stopni to temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym i to jest temperatura maksymalna dla naszego całego regionu. Chłodniej będzie w Ternach Podgórskich, w Szklarskich Porębie do 17 stopni maksymalnie. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane we Wrocławiu, wieje delikatny wiatr, nieznaczne chmurki i z dnia na dzień będzie coraz cieplej.
11: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
10: Minęła godzina 11, 7 minut już po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, jestem z Wami do godziny 12, przed nami intencje i Anioł Pański wspólny na antenie Radio Rodzina, ale jeszcze po drodze trochę informacji i ciekawostek.

0: Lato stygnie, lato dogasa powolutku, będzie coraz chłodniej, ale ostatnie te dni w tym tygodniu mogą być bardzo ciepłe, ale też troszeczkę deszczowe. No i ten ostatni tydzień wakacji to czas, kiedy jednym z najchętniej wybieranych przez turystów kierunków jest, uwaga, malowniczy region w Sudetach. Dolnośląskie góry dzielą się na trzy główne łańcuchy pełne mniejszych pasm, urokliwych kotlin i idealnych szlaków na piesze wycieczki dla każdego. Karkonosze to najwyższe pasmo w Sudetach wraz ze Śnieżką i jedno z najpopularniejszych miejsc wybieranych przez turystów. Zajrzeliśmy do Szklarskiej Poręby, skąd można wyruszyć na górskie szlaki.
1: Pierwszy raz jesteśmy tutaj, jest bardzo fajnie i zapraszamy, zachęcamy. Fajne szlaki, fajne. Pogoda przypasowała, nie jest gorąco, nie jest zimno.
2: Także a z kim pan przyjechał?
1: Z całą rodziną, z żoną i z dwójką dzieci. Antoś, Mirka, żona i Zosia, córka.
2: Coś państwo już zobaczyli?
1: No, wczoraj przyjechaliśmy, wczoraj już tak nie było siły za bardzo, ale dzisiaj od rana idziemy właśnie coś zjeść i zaraz wracamy z powrotem. Byliśmy na wodospadzie szklarskim, byliśmy na Zakręcie Śmierci, byliśmy na kamień, duży kamień, coś takiego. No i jeszcze dzisiaj do wieczora coś tam opanujemy, także mamy tylko 4 dni, niecałe, także musimy to wykorzystać na maksa.
2: A zamierzacie zdobyć śnieżkę, śnieżne kotły?
3: Tak, jest taki plan. Przyjechałam z rodziną, z dwójką dzieci, Marek, Wiktoria i mąż Maciej. Jesteśmy ze Szczecina. Jesteśmy po raz pierwszy. W końcu się udało i przyjechaliśmy.
2: A planowaliście wcześniej?
3: Tak, jest 2 lata, ale wybieraliśmy inne akurat, że tak powiem, atrakcje i regiony, ale w tym roku podjęliśmy decyzję, że jednak przyjeżdżamy.
2: Który dzień jesteście?
3: Jesteśmy ostatni, 3. dzień.
2: Jak wrażenia?
3: Wrażenia bardzo dobre. Wczoraj byliśmy na wodospadzie Szklarki. Dopisała pogoda, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No i nabieramy apetytu na następne atrakcje, ale to za rok.
0: Miłośnicy górskich wędrówek z dala od tłumu wybierają ziemię kłodzką. Jednym z popularnych szczytów jest Jagodna w Górach Bystrzyckich.
4: Trzeba już od maleńkości przyzwyczajać do urlopów, do gór i do pracy. Z dzieciątkiem to tak na spokojnie, mąż bardziej ze starszakiem, będą myślę więcej zwiedzać jak mama z najmłodszą.
5: Jesteśmy tu pierwszy raz, no ze względów takich, że no nie byliśmy tutaj, jesteśmy z Torunia. Także poznajemy Polskę i no tak jakoś spontanicznie wybraliśmy.
4: Zauroczona jestem, góry robią swoje.
6: Tak, żeśmy przyjechali, bo nigdy w górach nie byliśmy, to teraz przyjeżdżali, jechaliśmy sobie odwiedzić, sobie zobaczyć jak to wygląda.
7: Ale jeszcze z tego względu, że stąd można do Pragi wycieczką.
6: Teraz spacerujemy sobie i jest fajnie, wesoło.
0: Ja też jestem zdania, że tą miłość do gór trzeba zaszczepiać od najmłodszych lat i z moimi dziećmi w wieku 5 i 3 lat też już przewędrowaliśmy po kilku górkach, częściowo w nosidle spędziła moja córka czas, a częściowo na swoich malutkich nóżkach, ale satysfakcja była duża, kiedy udało się wejść na szczyt i roztaczał się tam wspaniały widok i taka jakaś żyłka zdobywcy uruchamia się nawet w tych najmłodszych wędrowcach. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, tam fotorelacje, piękne zdjęcia. Może jeszcze komuś zamarzą się góry teraz, zanim wrzesień, zanim jesień. Choć jesień w górach też piękna, kolorowa, barwna, no i nie tak gorąca.

Zbliża się powoli godzina 11.30, a ja już zapowiadam intencje na naszej antenie. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, natomiast nieprzerwanie czekamy na wasze SMS-y. Numer telefonu, pod którym jesteśmy dla was od godziny 11.45, to 71 322 20 22, a na wasze SMS-y czekamy pod numerem 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

33 minuty po godzinie 11, a teraz krótko o tym, co dzisiaj w audycji Dziś w Kościele, to o godzinie 13.10 na antenie Radia Rodzina. Gościem dzisiejszej audycji będzie Wojciech Bazan z zespołu wokalno-instrumentalnego Vita Especiosa ze Smolca, a konkretnie zespół działa przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolcu. Porozmawiamy zarówno o samym zespole, jak i o zbliżających się wydarzeniach. Już 25 i 26 sierpnia czekają nas koncerty. Koncerty pod dyrekcją Pawła Bębenka, kompozytora, dyrygenta i śpiewaka. Będą to przepiękne spotkania, ale także mają nie tylko wywrzeć w słuchaczach jakieś miłe wrażenia. Koncerty charytatywne będą połączone ze zbiórką dla chłopca. O tym wszystkim posłuchacie w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10. Gorąco zapraszam, bądźcie z nami.

Rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami telefonicznie 71 322 20 22 lub swoje intencje wysyłać do nas SMS-owo. 71 48 to numer, na jaki należy wysłać wiadomość, a poprzedzić ją słowem intencje.

0: Mamy pierwsze połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Mirek Soporowa. Dziękuję za media katolickie, za to, że jesteście i za to, że po takiej awarii od 3 dnia w końcu mogę was słuchać. Pozdrawiam całą redakcję.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria Strefia Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też Najświętszą Panienkę, aby pomogła Krzysztofowi w rozwiązaniu wszystkich jego problemów. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo dziś proszę o modlitwę za wszystkich kierowców, za wszystkich podróżujących, którzy wyjeżdżają i którzy wracają, aby święty Krzysztof ich szczęśliwie doprowadził do celu. I proszę także za wszystkich zmarłych, a szczególnie za moją koleżankę, która zmarła. Jutro będzie jej pogrzeb, Weronikę Domagała, o godzinie 13 w Opolu. Bardzo proszę o radość dla niej wieczną. Niech Matka Boska czuwa nad nią. Wieczne odpoczywanie raz jej dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I dla wszystkich zmarłych. I dla was życzę dużo wszystkich, dla was, dla wszystkich pracowników opieki Matki Najświętszej, zdrowia i dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiała i dzwoniła Maria. Szczęść wam Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy pani Mario. My również pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia. Szczęść Boże, niech święty Bartłomiej stawia się za nami. Bóg zapłaci.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za to połączenie, za te wszystkie intencje. Przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlić się polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o potrzebne łaski, o bezpieczeństwo. Chcemy modlić się również za wszystkich, którzy podróżują, za kierowców, o bezpieczne dotarcie do celu. Modlić się też polecamy wszystkich, którzy jeszcze wypoczywają na wakacjach, o szczęśliwe powroty do domu, dobry wypoczynek. Modlić się też polecamy naszych dobroczyńców, tych, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, o potrzebne łaski dla nich. Chcemy się również modlić, witęci zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Modlić się też polecamy nasze sprawy, które mamy do załatwienia, o Boże pokierowanie tymi sprawami. Chcemy też modlić się w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Chciałabym o pomoc Bożą w wyborze, czy mam być zajmowana myślmanem, że ochalą się z problemem, czy być Jezusem od razu w niebie. Też chciałam wyjść, że ja przy Panie Bogusi, ale wszystkim osobom żyjącym z rodziny i na całym świecie. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy SMS-ową prośbę o modlitwę w intencji o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Ostatnia już dzisiaj wiadomość SMS-owa z intencją. Proszę Najświętszą Matkę Bożą Nieustającej Pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad wnuczką Helenką i jej rodzicami Pauliną i Pawłem. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę na antenie Radia Rodzina. Proszę, by pozostać z nami. Teraz czas na modlitwę południową aniołem pańskim.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Być może dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli. Mają dość obietnic, chcą konkretów. Śląska policja rozbiła gang narkotykowy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Został doprowadzony do prokuratury, prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań na obecność substancji niedozwolonych. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić kara do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
2: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
0: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Śląska policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o udział w gangu narkotykowym. Według ustaleń grupa ta miała sprzedać kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Cała piątka podejrzanych została aresztowana, informuje Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.
3: Podczas przeszukań mieszkań, samochodów i innych użytkowanych przez podejrzanych miejsc funkcjonariusze zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków w postaci marihuany, kokainy i amfetaminy. Zabezpieczono również ponad 21 tysięcy złotych w gotówce, telefony, komputery, wagi i dużą ilość woreczków służących do porcjowania narkotyków. Mundurowi znaleźli także niebezpieczne przedmioty w postaci m.in. maczety, noża, tasaka, ale też gaz pieprzowy oraz pistolet pneumatyczny.
0: Mężczyznom może grozić kara do 18 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 19 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 20, sporo chmury na niebie i dość mocny wiaterek wieje, więc jest troszeczkę chłodniej. Mam takie wrażenie, przynajmniej tak wydawało mi się, jak szłam do radia. Dziś sporo chmur i one nas nie opuszczą. A jeżeli chodzi na przykład o dzisiejszą noc, no to temperatury spadną do 8 stopni, więc będzie zdecydowanie chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
4: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

12.25 już na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam się z wami po krótkiej przerwie. No i zapraszam na wspólne poniedziałkowe popołudnie. Rozpoczynamy kolejny tydzień. Mietek Szcześniak już teraz na naszej antenie i kawałek Rzeczy zmieniają się.

0: 12.40 już na zegarach. Rozpoczynamy kolejny, jeżeli się nie mylę, no to już taki ostatni weekend, właściwie tydzień wakacji. A więc co można zrobić jeszcze w tym tygodniu? Pomysłów może być tak naprawdę sporo. Jednym z nich mogą być Sudety, bo ten rejon Dolnego Śląska jest naprawdę niezwykły i przyciąga nie tylko górskich miłośników górskich wypraw, ale także ma w sobie szlaki, które są idealne na piesze wycieczki dla każdego. Karkonosze to najwyższe pasmo w Sudetach wraz ze Śnieżką i jedno z najpopularniejszych miejsc wybieranych przez turystów. My zajrzeliśmy do Szklarskiej Poręby, skąd można wyruszyć na wiele szlaków.
1: Pierwszy raz jesteśmy tutaj, jest bardzo fajnie. I zapraszamy, zachęcamy. Fajne szlaki, fajne. Pogoda przypasowała, nie jest gorąco, nie jest zimno.
2: Także a z kim pan przyjechał?
1: Z całą rodziną, z żoną i z dwójką dzieci. Antoś, Mirka, żona i Zosia, córka.
2: Coś państwo już zobaczyli?
1: No, wczoraj przyjechaliśmy, wczoraj już tak nie było siły za bardzo, ale dzisiaj od rana idziemy właśnie coś zjeść i zaraz wracamy z powrotem. Byliśmy na wodospadzie szklarskim, byliśmy na Zakręcie Śmierci, byliśmy na kamień, duży kamień, coś takiego. No i jeszcze dzisiaj do wieczora coś tam opanujemy, także mamy tylko 4 dni, niecałe, także musimy to wykorzystać na maksa.
2: A zamierzacie zdobyć Śnieżkę, śnieżne kotły?
3: Tak,
4: jest taki plan.
3: Przyjechałam z rodziną, z dwójką dzieci, Marek, Wiktoria i mąż Maciej. Jesteśmy ze Szczecina. Jesteśmy po raz pierwszy. W końcu się udało i przyjechaliśmy.
2: A planowaliście wcześniej?
3: Tak, jest 2 lata, ale wybieraliśmy inne akurat, że tak powiem, atrakcje i regiony, ale w tym roku podjęliśmy decyzję, że jednak przyjeżdżamy.
2: Który dzień jesteście?
3: Jesteśmy ostatni, 3. dzień.
2: Jak wrażenia?
3: Wrażenia bardzo dobre. Wczoraj byliśmy na wodospadzie Szklarki, dopisała pogoda, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No i nabieramy apetytu na następne atrakcje. Ale to za rok.
0: A atrakcji jest w Sudetach wiele. Miłośnicy górskich wędrówek z dala od tłumu wybierają na przykład Ziemię Kłodzką, a jednym z popularniejszych szczytów w tym rejonie jest Jagodna w Górach Bystrzyckich.
5: Trzeba już od maleńkości przyzwyczajać do urlopów, do gór i do pracy. Z dzieciątkiem to tak na spokojnie, mąż bardziej ze starszakiem, będą myślę więcej zwiedzać jak mama z najmłodszą.
6: Jesteśmy tu pierwszy raz, no ze względów takich, że no nie byliśmy tutaj, jesteśmy z Torunia, także poznajemy Polskę i no tak jakoś spontanicznie wybraliśmy.
7: Zauroczona jestem, góry robią swoje.
8: Tak, żeśmy przyjechali, bo nigdy w górach nie byliśmy, to teraz przyszli, jechaliśmy sobie odwiedzić, sobie zobaczyć jak to wygląda.
9: Ale jeszcze z tego względu, że stąd można do Pragi wycieczką.
8: Teraz spacerujemy sobie i jest fajnie, wesoło.
0: A złaknienie ciszy i spokoju turyści odpoczywają w uzdrowiskowych miejscowościach. Na Dolnym Śląsku znajduje się kilkanaście znanych kurortów, które słyną z wód leczniczych, mikroklimatu i pięknych parków, m.in. parków zdrojowych. I są to miejscowości takie jak Kudowa, Zdrój, Polanica, Zdrój, Duszniki, Zdrój, Lądek, Zdrój, Świeradów, Zdrój, Cieplice, Szczawno, Zdrój, Długopole czy Jedlina. Zdrój, w czym wybierać, na pewno jest i nie ma na co narzekać.
10: Pozarek przyszliśmy i skorzystać z pięknej pogody.
11: A wodę zdrową pani piła dzisiaj?
10: Dzisiaj akurat nie piłyśmy.
11: Ale piją panie codziennie?
10: Tak, zdarza się bardzo często, że pijemy. Cudowne miejsce.

Do godziny 13 pozostało nam 16 minut, a my jeszcze dziś podrzucimy wam kilka pomysłów na zwiedzanie Dolnego Śląska w czasie tego ostatniego tygodnia wakacji, także bądźcie z nami, a my tymczasem powracamy już do muzycznej odsłony Radia Rodzina, zespół AHA już teraz na naszej antenie.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Autopromocja.
2: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

12.55 już na zegarach, a więc czas kilka słów powiedzieć o tym, co czeka nas o godzinie 13.10, bo będzie to oczywiście audycja Dziś w Kościele. Dziś gościem Judyty Exner, która poprowadzi tą rozmowę, będzie Wojciech Bazan z zespołu Vita Est Speciosa, który opowie nam o zespole, a także zaprosi na najbliższe koncerty. Jeden z nich już jutro. Będzie to koncert w ramach obchodów 800-lecia obecności Dominikanów we Wrocławiu, ale będzie też drugi koncert 26 sierpnia pod tą samą wodzą, czyli pod wodzą dyrygenta Pawła Bębenka. Zostanie wykonany w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Sióstr Pasterek w Świętej Katarzynie. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was na rozmowę, która już o godzinie 13.10.

0: W najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech wrócą do Polski. Ołowiane dzieci trafią do sądu. Chorujemy mniej, ale dłużej, informuje ZUS. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
1: Termin sprowadzenia ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
1: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
0: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, senator 11 kadencji. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informację o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie. Generał Mirosław Różański miał 63 lata.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hagerman Małeckiej, pracującej wówczas w klinice pediatrii w Zabrzu, zapowiada pozew, twierdząc, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
4: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy 3 kobiet. Pani dr Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
0: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina pani profesor żąda zadośćuczynienia oraz zamieszczenie pod każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. Rzadziej chorujemy, ale kiedy już idziemy na L4, to na dłużej. Takie dane płyną z ZUS-u. Z analiz pierwszego półrocza tego roku wynika, że zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawiono mniej niż w zeszłym roku, ale łączny czas absencji jest podobny do ubiegłorocznego. Konkretne dane podaje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
5: ZUS zarejestrował 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni.
0: Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatura nam wzrosła troszeczkę, mamy już 20 stopni na termometrach, jednak na niebie zdecydowanie przeważają chmury. One jeszcze bardzo skutecznie utrudniają promieniom słonecznym przebicie się do nas. Dziś do 21 stopni jeszcze ta maksymalna temperatura w okolicach godziny 15 pojawi się na Dolnym Śląsku.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele, która za chwileczkę o godzinie 13.10 na naszej antenie, a dziś gościem Judyty Exner będzie Wojciech Bazan z zespołu Vita Est Speciosa, który opowie o zespole, a także zaprosi na koncerty, które już jutro i w najbliższą środę będą się odbywały we Wrocławiu, ale i nie tylko. Bardzo serdecznie zapraszam. O 13.10 rozpoczynamy audycję.

0: 13:10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję Dziś w Kościele.
1: Dziś w Kościele.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a w studiu Radia Rodzina jest ze mną Wojciech Bazan. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest tutaj jako reprezentant zespołu Vita Especioza ze Smolca i porozmawiamy o najbliższych wydarzeniach w tej parafii. Obchodzi ona w tym roku swoje 45-lecie, zgadza się?
3: Zgadza się.
2: Może powiemy o gościu, który z was odwiedzi z tej okazji, czyli o Pawle Bębenku, kompozytorze, dyrygencie i śpiewaku.
3: Tak, precyzyjnie rzecz biorąc, to Paweł już nas odwiedził, dlatego że 45 lat parafii będzie głównie obchodzone 6 września w Smolcu. Wtedy nadano wezwanie tej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i już udało nam się zaprosić na te obchody Pawła Bębenka. Główne obchody będą 6 września, natomiast ponieważ zespołu Vita Especioza, który jest częścią tej parafii, nie będzie w tym czasie w parafii, nie będziemy mogli uczestniczyć w głównych obchodach, padliśmy na pomysł, żeby zaprosić Pawła Bębenka wcześniej i już jakiś czas temu, czyli 9 sierpnia, odbył się pierwszy z koncertów z Pawłem Bębenkiem i on właśnie świętował ten koncert i uroczysta msza świętowały te obchody. Czyli to był taki prolog do głównych obchodów, które odbędą się we wrześniu. Natomiast ponieważ my musieliśmy się trochę zmęczyć jako chór amatorski przygotowując ten program i też dokoptowując do tej całości zespół muzyczny, bo Paweł Bębenek pisze muzykę sakralną, która składa się z części wokalnej i instrumentalnej, więc poprosił, żebyśmy znaleźli jakiś kwartet smyczkowy, jakąś klarnecistkę, jakąś flecistkę i znaleźliśmy takie osoby i one razem z nami grają. No i ten pierwszy koncert już się odbył, ale ponieważ się przygotowywaliśmy ten program, więc stwierdziłem, że to bez sensu raz to wykonać i o tym zapomnieć, więc prosiłem Pawła, żeby znalazł może wolny termin, a to nie jest takie dodatkowy wolny termin, bo to nie jest takie proste, bo to jest bardzo zajęta osoba. No i on mówi, słuchaj Wojtek, to możemy to jeszcze zrobić 25 i 26. I tak sobie pomyślałem, że są dwie fajne okazje. Pierwsza to jest 800 lat Dominikanów we Wrocławiu. To jest bardzo ważna rzecz, myślę. I zadzwoniłem, skontaktowałem się do księdza Marcina, z księdzem Marcinem Dyjakiem od Dominikanów i on bardzo chętnie przystał na tą propozycję. No i się jakoś tak zgadaliśmy, że możemy się włączyć w te obchody i jakby ten sam program, czyli mszę uroczystą i koncert jubileuszowy też wykonamy niebawem, bo 25 września, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 19 będzie msza, a po niej o 20 będzie koncert. To serdecznie zapraszam bardzo wszystkich na to wydarzenie. Dyryguje Paweł Bębenek. A drugi czy trzeci jeszcze koncert, już sam koncert bez mszy, wykonamy w magicznym zupełnie miejscu dla nas. W Świętej Katarzynie jest kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej. Tamtym rządzi w cudzysłowie siostra Nina, z którą się przyjaźnimy już od jakiegoś czasu. To jest wspaniałe miejsce, bo po pierwsze kaplica o niesamowitej akustyce, która jako amatorom dosyć mocno nam pomaga śpiewać. Z drugiej strony bardzo fajnie tam się śpiewa, jest takie magiczne miejsce, a przy okazji te siostry pomagają ludziom obłożnie chorym, starszym. Tam jest taki ośrodek Słoneczniki, kiedyś to należało chyba do sióstr pasterek, teraz jest to instytucja państwowa, ale siostry nadal tam pracują. I jest też taka możliwość, że jak my wykonujemy te koncerty już przez parę lat, jak robimy jakieś programy, to tam jest też możliwość, że ci ludzie chorzy w tych salach mają taki radiowęzeł i można im włączyć, jak ktoś ma takie życzenie i mogą słuchać tego, co jest dla nas jakby wartością dodaną. Bardzo lubimy takie rzeczy robić i poza tym też każdy program, który robimy, zawsze jest z jakimś celem charytatywnym, więc teraz też będzie taki cel charytatywny. Więc reasumując, ten koncert, o którym pani mówiła, to już się odbył, czyli 9 września w Smolcu i te obchody, ten prolog wykonaliśmy. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z tego, że to się udało i że Paweł się namówił na to. A teraz 25 i 26 w Świętej Katarzynie Będą dwa dodatkowe koncerty. No i tam msza uroczysta 25 u Dominikanów o 19.
2: Czyli ten sam program niejako w trzech bardzo różnych odsłonach.
3: Odsłonach, tak.

0: Ja jeszcze chciałam się zatrzymać przy panu Bębenku i troszeczkę opowiedzieć o nim, bo wydawać może się naszym słuchaczom, że nie wiedzą, kto to taki jest, ale zaraz okaże się, że jednak kojarzą jego kompozycję. Może kilka słów o tym.
1: Tak, no Paweł Bębenek to jest w ogóle taka nietuzinkowa osoba. Ja miałem przyjemność, jak podczas jego pierwszego pobytu tutaj, czyli od 7 do 9 sierpnia, czyli 7 i 8 mieliśmy próby z Pawłem, a 9 samą mszę uroczystą i koncert. Miałem okazję go gościć u siebie w domu, bo on u nas pomieszkał, więc w tym czasie, więc miałem możliwość z nim porozmawiać. Zorganizowaliśmy też takie 8 sierpnia przed koncertem w ośrodku kulturalnym w Smolcu takie spotkanie autorskie z nim, gdzie też sobie z nim porozmawialiśmy i bardzo fajne było, że sporo ludzi przyszło na to spotkanie, też zadawali pytania, to było bardzo fajne. I to jest taka nietuzinkowa postać. To jest człowiek, który zaczynał od śpiewu, śpiewa tenorem i, co niewielu wie, też kontratenorem. Natomiast w pewnym momencie zajął się kompozycją, bardzo współpracował z Ośrodkiem Dominikańskim w Krakowie. No jest wiele pieśni religijnych, które on napisał i on właśnie bardzo fajne opracowania i churalne, i takie churalno-instrumentalne, nazwijmy to, właśnie opracowuje, komponuje. No jest cały szereg pieśni znanych, które my śpiewamy sobie w kościele, a może nie wiemy, że to jest Pawła Bębenka. Na przykład oto Bóg jest moim zbawieniem, albo przyjdź Panie Jezu, albo Jezu ufam Tobie, witaj pokarmie, skosztujcie i zobaczcie. To są pieśni komponowane jakby do psalmów i... No i to jest świetnie robione moim zdaniem, w sposób taki nietuzinkowy. Jest to współcześnie komponowane, ale bardzo osadzone w tradycji i bardzo przyjaźnie harmonizowane dla słuchacza, więc no tak, Paweł Bębenek jest ciekawą postacią i odsłonił mi się jeszcze jako człowiek bardzo ciekawy, bo ja właściwie w momencie, kiedy myśmy planowali ten prolog, a planowaliśmy dlatego, że główne obchody parafialne odbędą się 6 września i my nie możemy w nich brać udziału, to ja po prostu napisałem do Pawła Bębenka, czy on by nam nie pomógł zrobić takiego prologu, kiedy my możemy trochę uczestniczyć w ramach takiego prologu w tych obchodach. No i on tego samego dnia się odezwał, od razu przeszedł na ty, przełamał wszelkie bariery, bardzo bezpośrednia rozmowa. I on po prostu przyjechał i nam pomógł. Także też bardzo, bardzo fajna. To jest człowiek, który w ogóle bardzo dużo z amatorami pracuje. Jeździ po całej Polsce, robi takie warsztaty, że ludzie po prostu na weekend się skrzykują. Przyjeżdża Paweł Bębenek albo jeszcze inni jego przyjaciele, kompozytorzy, na przykład Piotr Pałka i inni. I oni robią takie warsztaty weekendowe. Ludzie, którzy codziennie, na co dzień nawet nie śpiewają, próbują śpiewać, formują się takie właśnie chóry 50-80 osobowe. Na miejscu jest właśnie szybko klecona jakaś orkiestra i oni w 3 dni robią właśnie taki rodzaj mszy i koncertu. Ludzie to kochają, naprawdę widziałem taką akcję na Kruczej u Franciszkanów. Tak, widziałem takie warsztaty, finał takich warsztatów. Tam akurat nie było ani Piotra Pałki, ani Pawła Bębenka, ale była Urszula Rogala, był Dawid Kusz, też znani w ogóle bardzo przez Ośrodek Dominikański kompozytorzy i to się naprawdę... entuzjastycznym.
0: No to chciałabym się zatrzymać tutaj właśnie. Co wam jako zespołowi dała współpraca z panem Bębenkiem? Co w was zostanie? Czy są jakieś szczególne metody, czy podejście, o którym nie wiedzieliście?
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Co nam zostanie, to jeszcze nie wiem, bo my jesteśmy w trakcie i bardzo na świeżo. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, niesamowity entuzjazm i energia w pracy Pawła Bębenka na próbach i na samych koncertach. To jest pierwsza rzecz, to jest niesamowita sprawa, a druga niesamowite przywiązanie do słowa, do śpiewanego słowa. Ten przekaz jest bardzo ważny dla niego i na próbach naprawdę bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby to artykułować w sposób taki, jak on sobie wyobrażał. Tych słów nie ma dużo, bo to są krótkie cytaty z psalmów. No ale one są ważne i to była bardzo ciekawa współpraca. I po tym pierwszym koncercie w Smolcu bardzo duży, taki żywy odzew był właśnie, że ludzi ten przekaz bardzo dotarł w tym słowie. Do tego stopnia, że byliśmy naprawdę w ciężkim szoku, jak po koncercie ludzie z nami śpiewali O Pani Ufność Nasza. To jest no, stara pieśń, ale w opracowaniu też Bębenka. I ludzie ostatnią zwrotkę śpiewali razem z nami. I właściwie potem, jak już skończyliśmy, to oni nie chcieli wyjść z tego kościoła, chcieli dalej z nami śpiewać. To było fajne, bardzo fajne. No dla takich chwil to warto takie rzeczy robić. Także Paweł nam z tym bardzo pomógł i mamy kolejne plany, żeby właśnie w ten sposób pracować z ludźmi, którzy są zawodowcami i od nich czerpać. A oni, myślę, że czerpią od nas energię, którą mamy w sobie, bo bardzo, bardzo lubimy śpiewać.
0: Postawmy tutaj kropkę do rozmowy, wrócimy za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy ze mną Wojciech Bazan z zespołu wokalno-instrumentalnego Vita Especiosa i rozmawiamy o koncertach, które już wkrótce się odbędą. Zapraszamy na nie gorąco. I jeszcze może, myślę, na koniec dwie kwestie do poruszenia, ale pierwszą z nich to chciałabym troszeczkę przedstawić naszym słuchaczom wasz zespół, bo może nie wszyscy o nim też wiedzą.
1: No to jest ciekawa historia. To jest zespół, który się nazywa Vita Especiosa, ale powstał zupełnie pod inną nazwą. Nazywał się Laudate Dominum. Stworzył go taki człowiek, bardzo fajny człowiek ze Smolca, Jacek Konopko. To był człowiek, który stworzył zespół Laudate Dominum po to, żeby śpiewać śpiewy Teze w parafii w Smolcu. I cyklicznie co środę, wieczorem po mszy odbywały się takie śpiewy. I powiem szczerze, że ja zupełnie przez przypadek, bo ja jestem mieszkańcem Smolca i lubię sobie wieczorem wyjść na spacer i między innymi moja marszruta przebiega koło kościoła. I właśnie któregoś wieczora usłyszałem ludzi śpiewających w trochę inny sposób, bardzo, bardzo dobrze śpiewających. W parafii w Smolcu są też dwa chóry, takie parafialne, które też bardzo fajnie sobie śpiewają, ale to było coś, co zwróciło bardzo moją uwagę. Kto to może być? I wszedłem do tego kościoła, do którego normalnie chodzę co tydzień, ale wtedy po prostu byłem na spacerze. Wchodzę i mówię, niemożliwe, co to jest w ogóle? Co tu się wyprawia? I okazało się, że to był chór właśnie przez Jacka Konopkę stworzony i tam śpiewało parę osób, które znam jeszcze z czasów studenckich, kiedy śpiewaliśmy w chórach studenckich. I tak się zaczęło, że mniej więcej to był 2020 rok, że stworzyliśmy taką grupę, która zaczęła od TZ, ale potem, ponieważ wcześniej śpiewaliśmy w grupach, w zespołach studenckich, typu zespół akademicki, chór Politechniki Wrocławskiej albo chór Konsonanca, czyli kameralny chór Politechniki, to tym ludziom było mało śpiewania, że tylko śpiewamy TZ, więc chcieli wrócić do madrygałów, do programów pieśni wielkopostnych, do kolęd i tak to się rozwijało. Ale w pewnym momencie sięgnęliśmy po repertuar właśnie świecki, czyli zrobiliśmy taki program Vita Especiosa właśnie pod taką nazwą, to stwierdziliśmy, że nazwa Laudate Dominum dla chóru jest taka trochę nieodpowiednia może w tym momencie. Jak śpiewaliśmy na uniwersytecie czy w Ossolineum, to już trzeba było może użyć jakiejś innej nazwy, bardziej może uniwersalnej. I stwierdziliśmy, że ta nazwa Vita Especiosa jest bardzo dobra dla chóru. I czy występujemy pod taką postacią zespołu wokalnego, czy zespołu wokalno-instrumentalnego. I to się tak rozwija. W zeszłym roku obchodziliśmy taki mały jubileusz pięciolecia, sobie go obchodziliśmy, właśnie zebraliśmy taki program z różnych naszych programów, wystąpiliśmy z nim w różnych miejscach. Także jest taki trzon tego zespołu, 80-osobowy, który z wielką radością się spotyka co tydzień. To znaczy próba wygląda mniej więcej tak, że my przychodzimy na nią absolutnie wykończeni wieczorem, po czym śpiewamy 2 godziny i wychodzimy po prostu jak z kowronki, tak? Że robimy coś wspólnego, co nas razem pasjonuje. I tak właśnie to wygląda. To jest mniej więcej coś takiego, a do różnych programów, które sobie robimy co parę miesięcy, do których się właśnie przygotowujemy w takim trybie, dobieramy sobie jeszcze, tak jak tutaj w tym przypadku, instrumentalistów albo dodatkowe głosy śpiewacze. Planujemy też właśnie pod koniec roku taki program cerkiewny, w którym potrzebny nam był większy wolumen o szerszej barwie, skali, więc będziemy w takim 20-osobowym chórze z naszymi przyjaciółmi z różnych miejsc śpiewać ten, także też zapraszam na przyszłość. Może wtedy też się umówimy, o tym porozmawiamy.
0: Może też nas słuchają mieszkańcy Smolca, którzy marzą o tym, by śpiewać. To jest dobra okazja, by odezwać się, myślę, do waszego zespołu.
1: Znaczy, ja myślę, że ci mieszkańcy, którzy mieli się odezwać, to już się poodzywali, bo oni wiedzą, że my jesteśmy, ale oczywiście my zapraszamy do zespołu i można zawsze przyjść, posłuchać. Można spróbować śpiewać, zawsze. Jesteśmy otwarci na różne metody współpracy. My jesteśmy też otwarci na instrumentalistów. Bardzo nas interesują instrumentaliści, którzy zajmują się muzyką dawną. Też mamy w głowie taki projekt. Bardzo byśmy chcieli go zrobić. Jest cała masa ludzi, którzy w tej chwili żyją zawodowo z zupełnie innych zajęć, ale pasjonują się tym, co ich właśnie pasjonowało kiedyś w przeszłości. Pokończyli szkoły muzyczne, studia, na różnych instrumentach, chcą dalej tego używać w ramach swoich pasji i bardzo chętnie z nami współpracują. Mamy cały szereg takich przykładów, także w tym projekcie.
0: Rozmowę będziemy kontynuować za chwilę. Zostańcie z nami.

0: chciałam jeszcze wrócić do kwestii tego, że zazwyczaj waszym wystąpieniom towarzyszy jakaś część charytatywna, można powiedzieć, że macie jakiś cel dodatkowy. Jak jest w tym przypadku?
1: Tak. W ogóle to jest bardzo fajna rzecz, bo bardzo szybko wpadliśmy na to, że moglibyśmy, dzieląc się tą swoją pasją i muzyką, też komuś pomagać. A takich oczywiście potrzeb jest cała masa, ale mamy po prostu na wyciągnięcie ręki parę takich osób, które potrzebują stałej naszej pomocy. Tym razem będziemy zbierać na Staszka Kołodziejka. To jest taki młody człowiek, 20-paroletni, który parę lat temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Szczęśliwie przeżył. Druga osoba, która z nim jechała, nie przeżyła. No jest to chłopiec sparaliżowany w całości. I jego mama, samotna mama, no naprawdę... My jesteśmy pod wielkim wrażeniem jej pracy, takiej codziennej, nad tym, żeby Staszek wrócił do pełni swoich władz fizycznych i umysłowych. To jest bardzo ciężka, trudna, codzienna praca, bo poza tym, że Sylwia, jego mama, ma normalną pracę, no, życie, w którym musi uczestniczyć, ma też córkę, no, opiekuje się bardzo intensywnie Staszkiem, który leży, ale który jest traktowany właściwie jak osoba zdrowa, to znaczy jest z nim komunikacja, jest stale rehabilitowany, co oczywiście pochłania niesamowite ilości środków. I my, no nie są to wielkie pieniądze, ale bardzo korzystamy z tego, że ludzie chętnie dokładają się do tego koszyka po koncertach, po mszach uroczystych, po różnych właśnie naszych programach. No i ten program też poświęcamy Staszkowi, żeby mu pomóc po koncercie i u Dominikanów i w Świętej Katarzynie. Będą Sylwia czy jej znajomi będą zbierali właśnie środki do puszek w ramach legalnej kwesty, która jest zgłoszona. Normalnie wszystko się odbywa lege artis, także tutaj jest wszystko jakby bardzo dobrze zabezpieczone i prawne. No i z tego czerpiemy bardzo dużą satysfakcję, bo takie samo śpiewanie to by było no fajne, ale jak my wiemy, że jeszcze komuś przez to pomagamy, to jakby nabiera zupełnie innego znaczenia ta nasza praca. Więc to jest bardzo, bardzo fajne. Jesteśmy z tego dumni. No i tutaj chciałbym pozdrowić w ogóle Sylwię, mamę Staszka, która jest dla nas no, codzienną inspiracją tego, że można się zmagać z takimi trudnościami i robić to z uśmiechem. I właściwie tak trochę w święty sposób, czy religijny podchodząc, to ja tak sobie myślę, patrząc na Sylwię i od czasu do czasu się z nią komunikując, gdzieś tam rozmawiając, co tam u nich, że właściwie ona codziennie dziękuje temu Bogu, że ten chłopiec przeżył, pomagając mu. To jest wspaniałe, czasem to gubimy, mając, nie wiem, zdrowe dzieci, zdrową żonę, męża. Wszystko jest niby dobrze, a obok nas jest mnóstwo takich ludzi, którzy w ten sposób żyją i starają się żyć normalnie i z uśmiechem i dziękując Bogu za to, że żyją i że ten chłopiec żyje, że on jest z nią, nie? Także to jest bardzo fajne. Zapraszam. No i liczę na hojność też tych, którzy nas odwiedzą na tych koncertach. Przekażemy te pieniądze dla Sylwii, żeby uczciwie też powiedzieć, to część tych pieniędzy też idzie na naszą działalność, bo to są pewne koszty związane z tą działalnością, więc już nam się trochę znudziło dokładać do tej całej imprezy. No bo kwestia zaproszeń, plakatów,

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 14, więc czas już zdradzić, co będzie się działo w dzisiejszym radiowym klubie Seniora. Otóż gośćmi Darii Detaw będzie duet artystyczny z Wrocławia, czyli Urszula Sędzik i Magdalena Kaczmarek, prywatnie mama i córka, które udowodnią, że niedaleko pada jabłko od jabłoni i zaproszą na wernisaż malarstwa do domu na Oporowie. Także już teraz w imieniu Darii Detaw bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę, która już o 14.10 na naszej antenie.
1: Radio Leśne. Kudowa Zdrój 80.

0: Jest umowa na zakup polskich pocisków. Premier doradza parom jednopłciowym w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa. Iga Świątek wycofała się z turnieju par mieszanych w Nowym Jorku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W zakładach w Mesko podpisano umowę ramową dotyczącą dostawy kilku tysięcy przeciwlotniczych zestawów Piorun dla Wojska Polskiego, a także sił zbrojnych Litwy, Łotwy i Norwegii. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków SAFE. Pioruny to polskie zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu, mogące być obsługiwane przez pojedynczych żołnierzy. Służą do strącania wrogich samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących czy dronów.
1: To są wiadomości Radia M.
0: Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
2: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
0: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskami kibicowskimi Wisły Kraków. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów. Nie wszyscy jednak zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, który podpowiada też inne rozwiązania.
3: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
0: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kibice tenisa będą się musieli uzbroić w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
4: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
5: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle Finals będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłem.
4: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
0: Turniej główny startuje już w niedzielę.
6: Już czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina robi się nam coraz cieplej, 20 stopni, no i w odczuciu również już 21 stopni. Jednak dziś dzień bardzo pochmurny, chociaż przejaśnienia czasem się zdarzają i one zdarzać się będą na Dolnym Śląsku, chociaż jest sporo miejsc w naszym województwie, gdzie słońce zdecydowanie przeważa, ale są też miejsca, szczególnie na północy województwa, gdzie może dziś też popadać.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę, jak co poniedziałek na naszej antenie, radiowy klub seniora, a w nim dziś duet artystyczny z Wrocławia. Urszula Sędzik i Magdalena Kaczmarek, prywatnie mama i córka, udowodnią, że niedaleko pada jabłko od jabłoni i zaproszą nas na wernisaż malarstwa do ogrodu w domu na Oporowie. Zapraszam bardzo serdecznie na tą audycję. Rozpoczynamy o 14.10.

0: 14.10 wybiła już na zegarach, a więc zapraszam Was już teraz na audycję Radiowy Klub Seniora, która już teraz na naszej antenie.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Niedaleko pada jabłko od jabłoni i zaraz Państwa przekonamy na konkretnym przykładzie historii mamy i córki, pani Urszula Sędzik i pani Magdalena Kaczmarek, wrocławianki, duet artystyczny są z nami w studiu. Bardzo serdecznie witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Urszulo, pani jest znana z prac plastycznych, z obrazów, ale też z tego, że wernisaże prac organizuje u siebie w domu, konkretnie w prywatnym ogrodzie. Skąd taki pomysł, skąd taka inicjatywa i od ilu lat zajmuje się pani malowaniem?
3: To znaczy malowaniem z przerwą, można to tak określić, ponieważ ja z wykształcenia jestem plastykiem i malowałam do czasu, kiedy pojawiła się rodzina, urodziły się dzieci, no, zeszło to na dalszy plan, a swoją kreatywność rozwijałam w zawodzie, w pracy. No, dopiero córka moja zmieniła to, ten cały obraz, zapisując mnie na zajęcia do konturów kultury, którym zajęcia prowadziła jej profesorka z uczelni. I tak się zaczęło to moje malowanie od nowa.
2: To jak długo trwała ta przerwa?
3: Oj, 30 lat.
2: Nie tęskniła pani za malowaniem?
3: Nie, chyba się bałam.
2: Dlaczego?
3: No, bałam się chyba tych nowości, farb, no w ogóle tematu. Jak się wychodzi z jakiegoś obiegu, to trudno tak wrócić na jakieś tory.
2: A jak zaczęła się pani historia? Czy to było tak w dzieciństwie, w okresie dojrzewania, że rodzice bądź ktoś z rodziny wychwycił ten talent, posłał panią do szkoły? Jak ta pasja, krótko mówiąc, mogła się rozwijać, jeśli chciałaby się pani z nami podzielić?
3: Zauważyła to moja ciocia, która była wykładowcą na ASP w Krakowie i to ona namówiła moich rodziców, nawet go ich zaszantażowała, bo powiedziała, że jeżeli liczą się z jej zdaniem, to ona tylko do szkoły plastycznej by mnie wysłała.
2: Mieszkała pani wówczas z rodzicami gdzie?
3: W Jeleniej Górze, a szkoła była w Nańczu.
2: Czyli z jednego końca Polski na drugi.
3: Tak, z daleko zachodu na wschód. Miałam, także rodzinę odwiedzałam dwa razy w roku.
2: Dlaczego na Łęczów?
3: Dlatego, że moja ciocia znała tą szkołę. Kiedyś uczyła w tej szkole, miała tam przyjaciół, więc po prostu wiedziała, jaki jest poziom i czego uczą, czego się można spodziewać.
2: Jak pani pamięta tamte lata?
3: Oj, to piękne lata. Ja uważam, że mnie na Hołęczów ukształtował. Szkoła plastyczna w Nałęczowie to mój drugi dom. Naukę w Nałęczowie skończyłam w 69, zaczęłam w 64. Także to były bardzo komunistyczne czasy jeszcze. No i byłam tam po prostu w swoim żywiole. Byłam między koleżankami, to były moje siostry, bracia.
2: No tak, bo rodzina bardzo daleko.
3: Się wzruszam. No i do dzisiejszego dnia utrzymujemy kontakt ze sobą. Jest nas tam kilka osób, które się kontaktują. Z okazji urodzin, imienin, świąt, no i jakichś takich nawet bez okazji.
2: Przyjaźń na całe życie.
3: Tak, tak, to są przyjaźń na całe życie. No a po skończeniu szkoły pracowałam w wytwórni filmów jako asystent scenografa, ale też rodzina, zakładając rodzinę, trzeba było wybierać albo rodzina, albo... No bardzo piękny zawód, ale wymagający często rozstań.
2: Stąd ta decyzja, żeby poświęcić się rodzinie, wychowaniu dzieci.
3: Tak, tak. Ja wcześniej wyszłam za mąż, dzieci się pojawiły i taki był wybór.
2: Mija 30 lat, córka pomaga wrócić do tej pasji, jaką no, jest malowanie.
3: Starszych mam synów, jeszcze później była przerwa i dopiero córcia moja. I urodziła już i wtedy już całkiem przestałam malować. I ona to odczuwała jako wyrzut sumienia, że przez nią, ale tak nie było. Przez obowiązki dookoła.
2: Jak pani wspomina dzieciństwo, pani Magdaleno?
4: Dobrze. Mi niczego nie brakowało. W dzisiejszych czasach by można powiedzieć, że byłam bananowym dzieckiem, bo miałam wszystko, czego zapragnęłam. Mama pracowała jak szalona, a ja jeździłam konno, jeździłam na kolonie, jeździłam tu i tam. Miałam bardzo kolorowe i fantastyczne dzieciństwo.
2: Ciągnęło panią do sztuki?
4: Chyba nie jakoś tak dosłownie. Ja w życiu nie miałam takich ciągot do pędzla ani do malowania. Mnie ciągnęło bardziej do zwierząt i do natury. I z tą naturą mi tak było bardziej po drodze. Z tej natury jakby zostałam przy kwiatach, przy roślinach. I to jest, że tak powiem, już mi się wryło.
2: Czyli taki zmysł estetyczny. Ta estetyka była ważna i pewnie nadal jest z racji zawodu, jaki pani wykonuje.
4: Dokładnie, dokładnie tak. Jestem florystką. To nie można zapomnieć, że to też zasługa mamy, że mnie popchnęła w tym kierunku. Ona prowadząc hurtownię z artykułami dekoracyjnymi, mnie wypuściła też w świat. Też byłam w liceum, w trakcie liceum i pozwoliła mi jeździć do Poznania, do szkoły florystycznej. Także w tym czasie, kiedy moi rówieśnicy chodzili na piwko, na Wyspę Słodową, ja jeździłam do Poznania uczyć się florystyki.
2: A architektura wnętrz?
4: Architektura wnętrz to jest może nie wpadka, ale nie dostałam się na architekturę krajobrazu, bo bardzo chciałam zostać przy roślinach. Tam się nie dostałam, byłam trzecia pod kreską, więc skoro nie architektura krajobrazu, to wyszło, że no dobra, no to niech będzie architektura wnętrz. No ale dwa podejścia były i oba nieskończone, więc kwiaty wygrały w moim życiu.

0: swego czasu we Wrocławiu i w ogóle w mediach pojawił się artykuł, który został wypromowany również dzięki blogerom z Make Life Harder. To jest historia, którą musicie Państwo usłyszeć i poproszę Panią Magdalenę, żeby nam opowiedziała. Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać do znanych blogerów, by nagłośnić wernisaż prac mamy, która wróciła do malowania po latach?
1: To było bardzo spontaniczne, zresztą jak wszystko, co robię, to raczej kieruję się spontanicznymi zrywami. Zrobiłam szybki kolaż zdjęć i napisałam krótką do nich wiadomość, że mam mamę, że maluję, bardzo to kocha. No i taki mam pomysł, dość spontaniczny, żeby pokazać swoje prace w swoim ogrodzie. Nie wiem, no to musiał być łód szczęścia, ponieważ oni takich wiadomości dostają pewnie setki dziennie, więc no gdzieś tam dotarłam do ich serduszek i postanowili udostępnić informację, że no robimy taki, że można przyjść, mamie będzie miło. No i tak pojawiło się, nie wiem, nawet
0: kilkadziesiąt osób.
1: Ze 100 osób było na pewno.
0: Byliście zaskoczeni?
1: Bardzo, bardzo nie przypuszczaliśmy. Było nam ultra miło, także frekwencja dała czadu.
0: To jest też bardzo nietypowa opcja, żeby zorganizować wernisaż prac w prywatnym ogrodzie.
2: Ja mówię, że mam dwie pasje, ogród i malowanie. Ogród jest na równi prawie, że, bo jeżeli nie maluję, to znaczy, że grzebię, robię coś w ogrodzie. A po oglądnięciu filmu dokumentalnego o Manecie, który swój ogród traktował jak dzieło sztuki, tam każdy kwiatek miał znaczenie, zaczęłam inaczej patrzeć na mój ogród w takim kontekście sztuki, że on jest tak skomponowany, jest taki nie grządka pomidorek, tylko czy tam rabaty z kwiatami, tylko to są kompozycje. No, w tym roku dostał trochę w kość przez suszę, więc nie będzie tak pięknie. No, ale ludzie się, ci, którzy oglądali już te wystawy, bo odbyły się dwie, dopominają się, kiedy będą następne, wiedząc o tym, że ja maluję i dalej kocham swój ogród.
0: A taka okazja do spotkania już niebawem, bo w niedzielę 6 września. Jakie prace będą mogli zobaczyć ci, którzy postanowią przyjść na wernisaż do państwa prywatnego ogrodu, do pani Urszuli?
2: No najnowsze oczywiście.
0: Tutaj kilka obrazów jest, ale to takie poglądowe.
2: To są poglądowe obrazy, ponieważ ja maluję duże gabaryty, a to są malutkie prace, bo tylko takie można było tutaj wnieść. I wyeksponować.
0: Co jest dla pani inspiracją? Czy ten
2: życie.
0: Ogród?
2: Życie, emocje. Ja maluję emocje. To jak jestem smutna, to ten smutek wywalam na płótno. Jak jestem radosna, to też jak się czekam na jakieś wiadomości, to też je widać. Jak jest powódź, to jest powódź. Jak, to znaczy nie są to realistyczne obrazy, ale one zawierają ładunek emocjonalny i po tym, co namalowała, można odgadywać, co...
0: W jakim stanie emocjonalnym pani była?
2: Dokładnie.
0: A jaki był ten rok dla pani? Pod kątem emocji był trudny, czy był radosny, budujący? Bo to będzie widać też na tej wystawie.
2: Oj, bardzo taki niespokojny. Bardzo niespokojnie, dużo rzeczy się działo i bardzo różne są te moje obrazy w tym razem, ponieważ rozstałam się, tylko skończyły się zajęcia w konturach kultury, które prowadziła pani Kulpa i wypuściła nas, jak ona to mówi, na szeroką wodę. Każdy maluje. Już bez korekty, bez prowadzenia, bez ingerencji tej profesorki. Każdy maluje po swojemu, a ja próbuję nowych rzeczy. Także są prace jeszcze konturowe, bym to określiła, i są absolutnie zupełnie nowe prace w nowej technice, no i inne.
0: Jak wygląda pani warsztat? Praca od kulis. Ma pani studio, specjalną przestrzeń, wypełnioną farbami, są kanwy, sztalugi.
2: No, to jest problem. To moje malarstwo to już teraz w całym domu, a najwięcej w salonie oczywiście. W salonie. Przesuwam trochę meble i rozpycham się z moimi sztalugami, z półką na farby. Komoda cała należy do sztuki. No, no już są obrazy wszędzie.
0: Ile prac udało się stworzyć? Prowadzą państwo rejestr, czy raczej to są takie no teraz, plus minus?
2: Teraz nowe prace w ciągu tego roku od poprzedniej wystawy, która też mniej więcej była o tej porze, to jest około 30.
0: To dużo dosyć. Jak długo trwa praca nad obrazem? Może być także w tydzień, a może miesiąc?
2: O, nie, tak nie jest. Emocje to chwila. To jest energia. I tą energię można przekazać tu i teraz. Nie można jej rozsypywać. Nie można jej rozmieniać na drobne. Więc czasami obraz maluje parę minut. Mam też takie obrazy, które maluję parę minut.
0: Na wielkim formacie, przypomnijmy.
2: Tak.
0: Bo to są płótna mniej więcej rozmiaru drzwi.
2: No i mniejsze połówki też. Mhm. Tych wielkości drzwi to niewiele jest. A niektóre maluję dłużej, no a dłużej to dla mnie jest tydzień.

0: pani Urszula Sędzik i Magdalena Kaczmarek. Mama, córka są z nami w studiu. Dzisiaj chcemy zaprosić państwa na nietypową, przepiękną wystawę, wernisaż prac, który odbędzie się w ogrodzie pani Urszuli 6 września o 11. To będzie niedziela. Kilkadziesiąt osób, prawie 100, pojawiło się na poprzednim wernisażu. Zakładam, że część z nich to była grupa, z którą się państwo wcześniej w ogóle nie znali.
1: Nie, zupełna niespodzianka. W zeszłym roku nie dopisała pogoda, ale widzowie dopisali. Mimo deszczu pojawili się. No i czekają na następną, czyli nie jest tak źle.
2: Mhm. Tak, szczególnie zapraszamy naszych sąsiadów, bo to jest taka dość lokalna inicjatywa i sąsiedzi często pytają, czy to już i kiedy przyjść, i najczęściej przychodzą też całymi rodzinami. Teraz zmieniliśmy wernisaż i będzie w niedzielę, żeby właśnie tym bardziej zaprosić jeszcze więcej osób, ponieważ no, nie zawsze w tygodniu dzieci są na zajęciach dodatkowych, czy rodzice muszą dłużej pracować, więc tym razem w niedzielę i spodziewamy się dużej frekwencji, tym bardziej, że właśnie zapraszamy całymi rodzinami, z pieskami, z dzieciakami, także będzie na pewno bardzo fantastyczna atmosfera.
0: O co pytają goście, którzy odwiedzają pani ogród, pani wystawę? O czym są te rozmowy?
1: To znaczy najczęściej widzowie szukają realizmu. Widzą w tych obrazach żółwia, konia, czy jakąś twarz. No ja nie maluję realistycznych obrazów, chociaż potrafię też taki stworzyć, ale najczęściej właśnie są takie pytania, a co to jest na tym obrazie? Moja sąsiadka mówi, że ona musi mieć taki obraz, w którym nie musi się domyślać, co na nim jest. To dla niej wtedy jest czytelne. No,
0: tak, mamy różne wrażliwości.
1: Różne wrażliwości, no ale najczęściej pytają też, co autor miał na myśli, jaki tytuł jest tego obrazu.
0: Nadaje pani tytuły?
1: Tak.
0: Co to są za dzieła? Może właśnie opowiedzmy o nich. Słuchacze nie widzą, ale spróbujemy przez medium, jakie jest radio, ten teatr wyobraźni opowiedzieć, przekazać tę cząstkę sztuki. Ja bym zaczęła od tej największej pracy, która jest wykonana w takich fioletach, granatach. Widzę rok 2025.
1: Akurat o tej niewiele teraz powiem, bo tytułu nie mam.
0: A pamięta pani stan, emocje, jakie towarzyszyły przy malowaniu?
1: Widzę tutaj różowy wszechobecny, to moja wnuczka, bo ona jest oziowa od zawsze, ze wszystko różowe. Ale co tutaj mamy, to...
2: Może to bunt trzylatka? Nie wiem.
1: Może błąd czy lat, właśnie.
2: Bunt.
0: Kolejny taki obrazek. Wiem, że ma dla pani wyjątkową wartość.
1: Tak, to był temat, co jest dla mnie ważne. To malowałam.
0: Na warsztatach u pani Katarzyny Kulpy.
1: Tak, w 2020 roku. Czyli mamy już parę lat, a to dalej jest aktualne. Jest na nim drzewo. Pięknie podświetlone światłem i korzenie, z którego maluchy wyrastają. Czyli ważne są dla mnie korzenie.
0: I to się realizuje też u pani w życiu prywatnym, tak, rodzinnym.
1: Absolutnie.
0: W jaki sposób?
1: Oj, trudne pytanie. No dbam o to, żeby te więzy rodzinne były silne. Między mną, dziećmi, wnukami. Uwielbiam.
0: I to jednocześnie daje pani siłę. Takie mam wrażenie.
1: Tak, to jest dla mnie ważne.
0: Jak pielęgnować nie tylko pasję, ale przede wszystkim relacje? Wy pielęgnujecie relacje rodzinne.
2: Tak, i pasja to jest fantastyczna droga, żeby to robić. Ja swoją pasją pielęgnuję relacje z mamą, podrzucając jej kwiaty. Mama pielęgnuje relacje z moimi dziećmi, dając im pędzle do rąk, pozwalając im malować. Moja córka, no zaraz będzie miała 5 lat, mamy tu też jej dzieło przeniesione. To jest akurat statek piracki.
0: Też z elementem różowego. Oczywiście są tonie morskie.
1: Jest żagiel,
2: jest statek piracki, morze, gwiazdy, chmury, głowa dziecka i jej wyobraźnia to jest absolutnie niezbadana przestrzeń. Także to jest właśnie za pomocą pasji pielęgnowanie relacji uważam, że na najfantastyczniejszą rzecz.
0: A malujecie w trójkę? Trzy pokolenia? Babcia, mama, córka?
2: Może nie na raz. Ja z mamą namalowałyśmy jeden obraz razem. Znaczy, dołożyłam tak. Może swoje
1: no,
2: pięć groszy.
1: No, ale ważne te pięć groszy, bo one dały charakter.
2: Tak, obraz był żółto-pomarańczowy, a ja przyszłam z pędzlem ławkowym, czyli chyba największym, tak?
1: To jest, nie, to się nie jest ławkowy. Od tego, że ja malując w ogrodzie zresztą, mówię, że ten obraz, nie mogę się z nim dogadać, bo on jest taki chaotyczny, tu jest chaos.
2: No, więc no. Przyszłam z największym pędzlem, jaki znalazłam, dziabnęłam go czarną farbą i się uspokoił.
1: Ale także. Ja później po jakimś czasie, minęły tam dwa miesiące, stwierdziłam, że jest za smutny i go jeszcze doprawiłam, no. Przerobiłam, ale linie Magdy, to co ona tam napisała, absolutnie dobrze, dobrze stoją.
0: Czyli jakieś słowa też się pojawiły?
2: Nie, słowa nie, nie, nie. To były po prostu duże, charakterne, czarne elementy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Czy prace, które powstają spod pani pędzla, to są prace, które przechowuje pani przede wszystkim w domu? Czy one są też na sprzedaż? Czy być może zgłaszają się instytucje, osoby prywatne, które mówią, chciałbym mieć coś takiego w domu?
2: To znaczy ja do tej pory nie sprzedawałam. Raczej się rozchodziły po rodzinie. Dzieci sobie wybierały, ktoś chciał, o ten to dla mnie, ten ja zaklepuję i to tak się rozchodziło. Moja synowa urządzała sobie mieszkanie.
3: Zakupiło, I biuro,
2: więc zakupiła mi Blade Ramy. Właściwie to taki prezent dostałam na gwiazdkę z voucherami do sklepu plastycznego i mogłam sobie wybrać i rozmiar, i farby. No i to malowałam dla niej też właśnie do biura, do domu obrazy. Moja druga synowa usłyszała, że ja zamalowuję stare, bo nie mam na czym malować. No i też mi sprezentowała kilka Blade Ram. Także chyba chętnie bym sprzedała jakieś obrazy, żeby mi móc malować dalej.
1: Być może okazją do tego będzie osobiste spotkanie z autorką 6 września. Ja nie chcę podawać na antenie adresu, ale wskazówki dla tych, którzy chcieliby przyjść na wernisaż.
3: Znaleźć można nas na Facebooku. Mamy wydarzenie zrobione, nazywa się Wernisaż w ogrodzie. Ja jestem autorką, Magdalena Kaczmarek, to jest publiczne wydarzenie, więc można tam kliknąć, dosłownie zobaczyć, gdzie na mapie Wrocławia nas znaleźć.
1: Zapraszamy na 11.
3: Bardzo zapraszamy.
1: Jak zostanie zaaranżowana ta przestrzeń ogrodu? No bo prace są wywieszone, one muszą się jakoś też trzymać, mieć stabilizację. Jak przygotowujecie te wernisaże w ogrodzie?
2: No, wykorzystujemy architekturę krajobrazu. I płoty są wykorzystywane, i drzewa.
3: I gałęzie.
2: Niektóre stoją na sztalugach. W zależności od tego, jak duża praca jest i jakiej oprawy wymaga. I zawsze jest skorelowana z otoczeniem, z tym, co się dzieje w ogrodzie.
1: Czy goście przynoszą prezenty? Bo na miejscu wiem, że w ramach gościny pewnie będzie poczęstunek.
2: Będzie poczęstunek, ale prezenty nie są wymagane, absolutnie.
3: Sąsiedzi przynoszą kwiaty z własnych ogrodów.
2: O, i to jest super.
3: To jest fantastyczne.
1: No bo z tym kojarzy mi się wernisaż. To jest pewien znak uprzejmości, że składam podziękowanie za pracę artysty, wręczam mu na przykład bukiet. Mhm. Myślę, że to miłe. Co sprawiłoby pani taką przyjemność, gdyby się pojawiło znowuż kilkadziesiąt albo powyżej setki osób?
2: Nie, absolutnie kwiaty.
3: Kwiaty, dżemik własnej roboty, albo pasata pomidorowa, teraz mamy pyszne pomidorki. Wszystko, co jest tak z serduszka darowane.
2: Córka odpowiedziała. Podpisuję się pod tym.
1: Na koniec taka informacja ważna, bo częścią tej rozmowy były zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Kulpę w Konturach Kultury przy Jagiellończyka we Wrocławiu, gdzie osoby mogły dorosłe rozwijać swoje pasje, talenty związane ze sztuką. Czy mają państwo jeszcze do polecenia podobne inicjatywy we Wrocławiu, gdzie można tą pasję kontynuować, że wychodzę z domu, tworzę pod okiem kogoś,

0: dziwnie się w ogóle zaczynają na takich zajęciach przez ten okres, kiedy chodziłam na zajęcia do konturów. No, zaprzyjaźniłyśmy się z koleżankami, co zaowocowało wspólnymi wyjazdami na wystawy zagraniczne.
1: Na przykład dokąd?
0: No, byliłyśmy w Paryżu i we Florencji.
2: I ja zazdroszczę, bo ja to nie pojechałam na taką wycieczkę, ale jadą panie seniorki, jest ich tam, ile was jest, 8, 6?
0: 7.
2: Jedna organizuje, bukuje wszystkim samolot i załatwia nocleg i dziewczyny lecą w wielki świat zwiedzać. I mają tak napięty grafik, że no nie jeden 30-latek by nie nadążył za nimi.
1: To jakaś podróż jeszcze w tym roku się szykuje, pani Urszulo?
0: Trochę zdrowie zaszwankowało, więc na razie ten rok nie.
2: Na spokojnie.
0: Na spokojnie, może w przyszłym roku.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i przypomnę raz jeszcze, 6 września to będzie niedziela, wernisaż prac malarskich pani Urszuli Sędzik w prywatnym ogrodzie, w domu na Oporowie. Informacje znajdziecie na wydarzeniu, które jest już przygotowane w przestrzeni internetowej. Były z nami pani Urszula Sędzik, mama, i Magdalena Kaczmarek, córka.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Ja nazywam się Daria Detlaw, do usłyszenia.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
4: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

7 minut pozostało już do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina, koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy w tym czasie. I już teraz troszeczkę zmieniamy naszą playlistę radiową i przygotowujemy się do tej wspólnej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Witam, mówi Łukasz Zagrodalny. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Polacy wydają mniej pieniędzy w sklepach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówił rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
1: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: A w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło do szpitala w stanie ciężkim.
2: To są wiadomości Radia M.
0: Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Po pierwsze ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
0: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Tymczasem Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niecałe 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w Meksyku. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wrócił do czołowej 50 światowego rankingu. Awansuje o 23 pozycje na 46 miejsce.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy najcieplejszy moment dnia, czyli 21 stopni, ale myślę, że dobrze powiedzieć o tym, jak będzie wyglądał cały najbliższy tydzień, bo i od jutra troszeczkę będzie się robiło cieplej, 23 stopnie, jutro w środę 25, czwartek 28, a pod koniec tygodnia nawet 30 stopni nas czeka. Jutro jeszcze wrócę do dnia jutrzejszego, 23 stopnie i sporo słońca na Dolnym Śląsku.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości. A jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
5: Reklama. Witam Was serdecznie po godzinie 15, w tej nieco krótszej godzinie 15.26 już na zegarach. My rozpoczynamy tą nieco krótszą godzinę z zespołem Strachy na Lachy. No i tak jak obiecywałam jakąś chwilę temu, podrzucimy Wam kilka propozycji w najbliższym czasie na spędzenie tego tygodnia, ostatniego tygodnia wakacji na Dolnym Śląsku. Także bądźcie z nami, a już teraz Strachy na Lachy na naszej antenie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Tak jak chwilę temu mówiłam, tak też przychodzę do Was z propozycją zwiedzania Dolnego Śląska pewnym szlakiem, a mianowicie szlakiem filmowym. Taką podróż możemy rozpocząć, nie musimy jechać daleko, możemy ją rozpocząć właśnie tutaj we Wrocławiu, na przykład od ulicy Mierniczej czy Hali Stulecia, bo słuchajcie, Wrocław wielokrotnie wcielał się na ekranie w europejskie stolice, na przykład w Berlin, Londyn, Gdańsk czy XVIII-wieczną Hiszpanię. Tutaj powstało już około 500-600 filmów i seriali, a filmowa historia Wrocławia rozpoczęła się w 1952 roku, kiedy w mieście powstała filia Łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Natomiast dwa lata później wrocławska wytwórnia uzyskała samodzielność i do dziś działa przy ulicy Wystawowej 1. I to właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Roman Polański. Mówi o tym Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodniczka miejska, badaczka dziejów filmowego Wrocławia i współautorka książki Filmowy Wrocław.
1: Mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no, możemy się pochwalić już, myślę, że około 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu. Robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę Filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska. To jest praca, która nie ma końca. Po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia.
0: Zapytaliśmy również panią Małgorzatę, która ulica jest najczęściej wybierana przez ekipy filmowe.
1: Odrzep. I to była ulica Srocza i Kurkowa, takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę. Tam było przejście pomiędzy Berlinem, Checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było. No i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały, także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców. Natomiast później było to przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił między innymi Patryk Wega. On tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo. Natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką filmową z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki.
0: Sami widzicie, wcale wiele nie trzeba, by wyruszyć w taką filmową podróż po Dolnym Śląsku. Wystarczy wyjście i przejście ulicami Wrocławia, ale jeżeli chcielibyście gdzieś odjechać poza Wrocław, no to proponuję w okolicach Wrocławia Dobrzykowice. Tam mieszczą się najsłynniejsze dwa polskie podwórka, czyli dwa domy, dwa podwórka i oczywiście jeden płot. To plener z filmowej trylogii Sami swojej Sylwestra Chęcińskiego, który myślę, że na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. Tam znajduje się właśnie filmowy dom Kargula, do którego można zajrzeć. Tam też mieści się Izba Pamięci, w której można się dosłownie przenieść w czasie do czasów Kargula i Pawlaka, a także zobaczyć filmowe pamiątki. Co ciekawe, dobrzykowicki plener filmowy to przede wszystkim podwórka, o czym mówi Jerzy Dalecki, kustosz filmowego domu Kargula.
2: Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego, Sami swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe ani w domu nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
0: W filmowym domu Kargula, tak jak wspominałam, w dalszym ciągu pielęgnowana jest pamięć o samych swoich, bo działa tam Izba Pamięci, którą założył tata pana Jerzego. I w tej izbie można nie tylko zobaczyć pomieszczenia stylizowane na czasy, w których żyli bohaterowie filmów Chęcińskiego, ale także obiekty, które występowały w filmie.
2: Był okres, kiedy tworzyliśmy tu Izbę Pamięci z żoną. Często oglądaliśmy ten film nie dla fabuły i nie dla oglądania filmu, tylko oglądania drugiego planu, żeby ewentualnie wynaleźć rzeczy, które być może jeszcze w domu są, które bezpośrednio brały udział w filmie. Co najmniej jedną rzecz się udało wynaleźć, to jest kawałek zastawy stołowej, która brała udział w weselu. Jest taka scena dosyć charakterystyczna, kiedy Pawlak dowiedział się, że nie będzie ślubu kościelnego, posprzątał stoły i Kargul siedzi zmartwiony nad stołem, właśnie nad talerzem. Dosyć charakterystyczny talerz z różyczkami i tak naprawdę to jest taka rzecz, która została. Drugą rzeczą być może jest sierp, choć sierpów jest parę w Polsce. Wiele osób twierdzi, że ma swoje sierpy. No, ja uważam, że ten sierp, który my mamy, jest sierpem tym, który rzeczywiście grał w filmie, i jeszcze na pewno pług, ponieważ pług otrzymałem od rodziny parę lat temu, u której ta scena, czyli orania na trzy palce, była realizowana pod łodzią.
0: To na razie tyle, jeżeli chodzi o propozycje zwiedzania Dolnego Śląska. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej i znaleźć więcej takich propozycji, to zapraszam do wejścia na stronę Radia Rodzina, w zakładkę Audycje i tam w zakładkę Wakacje na Dolnym Śląsku. Tam znajdziecie aż 9 różnych szlaków, którymi można przemierzać nasze województwo.
3: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Wiem o tym, że godzina niezbyt wczesna już, ale przychodzę do Was z naszym dzisiejszym konkursem. Mamy dziś dla Was podwójne zaproszenie na koncert Double Concerto Night Muzyka Wrocławska, który odbędzie się już jutro w ramach czwartego festiwalu Wrocław Summer Classics o godzinie 19. Rozpocznie się takie spotkanie z muzyką wrocławską, w którym w czasie jednego wieczoru zabrzmią dwa koncerty kompozytora Wiesława Małuchy. Będą to dwa odrębne światy, dwa żywioły i dwie narracje na skrzypce i na fortepian, a wszystko to w oprawie Orkiestry Kameralnej Filharmonii Uniwersyteckiej. W pierwszej części tryptyk wrocławski, czyli takie dzieło skrzypcowe, a w drugiej ta część wieczoru będzie już należała do fortepianu. Zabrzmi pierwszy koncert fortepianowy, w którym liryka będzie przeplatała się z energią i nowoczesną strukturą formy. Jeżeli chcielibyście wybrać się na ten koncert, nic prostszego, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 i powiedzieć, dlaczego chcielibyście się wybrać na takie wydarzenie. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Przypomnę, 71 322 20 22, telefony w dłoń i czekam na nie.

0: Podpisano umowę na dostawę kilku tysięcy zestawów Piorun. Śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Program CPN jeszcze tylko przez tydzień. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Polska podpisała umowę ramową dotyczącą dostawy kilku tysięcy przeciwlotniczych zestawów Piorun dla Wojska Polskiego, a także sił zbrojnych Litwy, Łotwy i Norwegii. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków z programu SAFE. Umowa ramowa została podpisana podczas uroczystości w zakładach MESCO z udziałem wicepremiera, szefa Ministerstwa Spraw Narodowych Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Pioruny to polskie zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu, służące do strącania wrogich samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących czy dronów. Tymczasem dwa śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła NATO.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia. A dodatkowo na wzrost cen może już niebawem wpłynąć niekończący się konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, za olej zaś 7,47. Śląska policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o udział w gangu narkotykowym. Według ustaleń grupa ta miała sprzedać kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Cała piątka podejrzanych została aresztowana, informuje Paweł Kasprzak z zespołu prasowego Śląskiej Komendy.
4: Podczas przeszukań mieszkań, samochodów i innych użytkowanych przez podejrzanych miejsc, funkcjonariusze zabezpieczyli blisko kilogram narkotyków w postaci marihuany, kokainy i amfetaminy. Zabezpieczono również ponad 21 tysięcy złotych w gotówce, telefony, komputery, wagi i dużą ilość woreczków służących do porcjowania narkotyków. Mundurowi znaleźli także niebezpieczne przedmioty w postaci m.in. maczety, noża, tasaka, ale też gaz pieprzowy oraz pistolet pneumatyczny.
0: Mężczyznom grozi kara do 18 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem chmur, no i tak też będzie do końca dnia. W nocy temperatury nam znacznie spadną do 8 stopni. Tyle będzie jutro w okolicach godziny 5 rano. Jeżeli natomiast chodzi o dzień jutrzejszy, do 23 stopni na Dolnym Śląsku, więcej słońca i mniej chmur. Tak zapowiada się ten jutrzejszy dzień.
6: Reklama. Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
9: Leć z WRO.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Dożynki gminy Długolęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym do zdobycia podwójne zaproszenie na koncert Double Concerto Night, czyli spotkanie z muzyką wrocławską. Już jutro od godziny 19 wnętrza Oratorium Marianum wypełnią utwory, właściwie dwa koncerty wrocławskiego kompozytora Wiesława Małuchy. Będą to dwa odrębne światy, dwa żywioły i dwie narracje na skrzypce i na fortepian w oprawie orkiestry kameralnej. Jeżeli chcielibyście wybrać się na taki koncert, bardzo serdecznie zapraszam. Dzwońcie do nas 71 322 20 22. Wystarczy zadzwonić i opowiedzieć właściwie, dlaczego chcielibyście pójść na takie wydarzenie. Zapraszam do udziału w naszej zabawie.

0: Już teraz na chwilę powracamy do naszych propozycji, jak zwiedzać Dolny Śląsk. Kolejną taką filmową miejscowością na Dolnym Śląsku jest Wałbrzych, czyli miasto, które w tym roku obchodzi 600-lecie swojej miejskości i właśnie z tej okazji pokazuje swoje mniej znane oblicze. Oblicze miasta, które od lat przyciąga filmowców. Takim jednym z najnowszych przykładów jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, która również w Wałbrzychu była kręcona. No i właśnie w ramach tego 600-lecia Wałbrzycha powstał projekt filmowy Wałbrzych, który realizowany jest przez Bibliotekę pod Atlantami. I w ramach tego projektu została stworzona filmowa mapa miasta, na której znalazło się blisko 30 lokalizacji związanych z produkcjami filmowymi i serialowymi, o czym mówi Rafał Bijak, specjalista do spraw promocji z Biblioteki pod Atlantami.
1: Powstała filmowa mapa Wałbrzycha. Do rąk i mieszkańców, ale i turystów oddamy kompleksowe wsparcie dla miłośników spacerów po naszym mieście, czy dla osób, którzy chcieliby to miasto odkryć właśnie oczami kamery, bowiem tam zaznaczono dzięki pracy naszych bibliotekarzy, w tym kierowniczki działu pracowni regionalnej. Tam w ramach tej mapy zaznaczono najważniejsze lokalizacje, a prawie 30 filmów, które były tworzone w naszym mieście, ale zarysowano także historię kin, czy to jeszcze w Waldenburgu, czy już później w Wałbrzychu. Opowiedziano także i o muralach, których liczba w ramach projektu filmowy Wałbrzych się zwiększy, bo trwają prace nad kolejnym, który tutaj w okolicy na Śródmieściu powstanie.
0: Dlaczego filmowcy tak chętnie wybierają Wałbrzych? O powodach opowiada Sława Janiszewska, kierownik działu informacji naukowej Biblioteki pod Atlantami.
2: Powody są bardzo różne. Między innymi to, że część Wałbrzycha to jest gotowy plan filmowy dla filmów historycznych. No niestety zdewastowana infrastruktura gdzieś tak powoduje, że no nie trzeba już nic robić, żeby był 45 rok na ekranie, czy chociażby też jak ulica Pankiewicza 56 w Pradze, więc to z jednej strony na pewno koszty, tak, wiadomo, produkcji filmowych są spore, to trochę obniża, ale też często jest to ekranizacja na przykład powieści, które się dzieją w Wałbrzychu, więc trudno by było, żeby nakręcić gdzieś indziej niż poza tym miastem, tak? Jak chociażby Panna Nikt czy Ciemno prawie noc, no wiadomo, tak? Więc to już samo przez się. Musimy jeszcze też pamiętać o Zamku Książ i okolicach Zamku Książ, który jest teraz w obrębie miasta, więc tu już są też jeszcze inne też powody, chociażby filmy kostiumowe, więc to też na pewno przyciąga. No i też okolice Zamku Książ, chociażby Stadni na koni, więc jeżeli jest to w temacie filmu, już gotowy plener jest, tak?
0: Wśród produkcji realizowanych w mieście znalazły się m.in. Julia wraca do domu Agnieszki Holland, serial Infamia, który zaangażował wałbrzyską społeczność romską, Sztuczki komornik, a także Twierdza szyfrów i Hrabina Kosel, których zdjęcia powstawały na terenie Zamku Książ, a najnowszym tytułem jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: W tym roku mieliśmy doskonały przykład pod oknami biblioteki, gdzie Paweł Pawlikowski kręcił swój najnowszy film i przez kilka dni mogliśmy na własnej skórze tak naprawdę odczuć, czym ten filmowy Wałbrzych de facto w praktyce jest. Widzieliśmy tak naprawdę i ze swoich okien my jako zainteresowani sąsiedzi, że no jest to tak naprawdę bardzo wymagająca praca pod kątem spięcia tego wszystkiego ze sobą, tak? Od statystów, przez zabezpieczenie przestrzeni, w którym ten film był kręcony, po realizację samych ujęć. No myślę, że też osoby, która z mojego punktu, jako osoby, która tym filmem jest zainteresowana także pod kątem technicznym, była to czysta przyjemność, aby chociaż tak kątem oka móc przyjrzeć się gdzieś tej pracy filmowców na planie.
0: Wałbrzych tak naprawdę nie jest daleko i myślę, że takie odkrywanie tego miasta szlakiem filmowym może dać nam inne, zupełnie inne spojrzenie na nie. No więc jeżeli nie macie pomysłów, a chcielibyście zrobić coś jeszcze w ramach tego ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, to dlaczego by nie udać się do Wałbrzycha?

0: Powracam do Was z taką przypominajką dotyczącą naszego dzisiejszego konkursu. Zapraszamy Was na koncert Double Concerto Night Muzyka Wrocławska, który już jutro, 25 sierpnia o godzinie 19 w sali Oratorium Marianum na Placu Uniwersyteckim będzie się dział, a jest to koncert w ramach 4. letniego festiwalu Wrocław Summer Classics. Jeżeli chcielibyście wybrać się na taki koncert, wystarczy do nas zadzwonić i powiedzieć, dlaczego chcielibyście na niego pójść. 71 322 20 22, telefony w dłoń i do dzieła, czekam na Wasze telefony.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

Jeszcze chwila nam pozostała do godziny 17, ale już chciałam wam powiedzieć, zapowiedzieć, o czym będą dzisiejsze oblicza Wrocławia, a mianowicie gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu, i w rozmowie powiemy o rekordzie Shot, najlepszym miesiącu w historii zbiórki, nowym banku słoików przy Rot Malina, także o konkursie dla szkół wrocławskie Ekofloresy. Również nie zapomnimy o skali dbania o czystość w mieście. Te wszystkie tematy i jeszcze więcej poruszymy już dziś od godziny 17.10 w audycji Oblicza Wrocławia. Bardzo serdecznie was na nią zapraszam.

Jednak zanim wybije godzina 17, powracam do Was z naszym konkursem. Double Concert Tonight, muzyka wrocławska jutro od godziny 19. Podwójne zaproszenie na ten koncert posiadamy, a tylko dodam troszeczkę, że będzie to spotkanie z muzyką wrocławską, w czasie którego, w czasie jednego wieczoru zabrzmią dwa koncerty kompozytora wrocławskiego, kompozytora Wiesława Małuchy. To dwa odrębne światy, dwa żywioły i dwie narracje na skrzypce i na fortepian, a wszystko to w oprawie orkiestry kameralnej. Pierwsza część tego koncertu skupi się na skrzypcach, na tryptyku wrocławskim, czyli dziele, które łączy wirtuozerię, intensywność brzmienia i ekspresyjną dramaturgię, w której skrzypce stają się głosem dramatycznej opowieści. Natomiast druga część wieczoru będzie należała już do fortepianu. Zabrzmi w jej czasie pierwszy koncert fortepianowy, w którym liryka będzie przeplatała się z energią i nowoczesną strukturą formy, a przy fortepianie zasiądzie laureatka międzynarodowych konkursów Anastasia Bouria, pianistka o szerokiej palecie brzmieniowej i imponującej swobodzie interpretacyjnej. No a wieczór dopełni brzmienie kameralnej orkiestry Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Także jeżeli chcielibyście się wybrać na ten koncert, no to nic prostszego. Wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 i po prostu powiedzieć, dlaczego chcielibyście się wybrać na ten koncert. Telefony w dłoń i zapraszam do udziału w naszym konkursie.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun. Jutro na Jasnej Górze spotkanie Rady Stałej Biskupów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Mariusz Boroń.
1: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
0: Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125. W finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
3: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
0: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, który rusza już w najbliższą niedzielę. Dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Tymczasem Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Jest to efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się na Jasnej Górze spotkanie Rady Stałej Biskupów. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak, zwraca uwagę, że spotkanie zastąpi dotychczasowe spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych.
4: W minionych latach tego dnia obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski nie przewiduje takiego organu, jak Rada Biskupów Diecezjalnych. Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku.
0: Ponieważ spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd po jego zakończeniu nie przewidziano żadnych komunikatów.
5: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. I o ile dzisiaj na niebie dominowały chmury, chociaż momentami takie przebłyski słoneczne mieliśmy, tak jutrzejszy dzień raczej będzie przeważało nam słońce. Trafią się takie miejsca, szczególnie na południu naszego województwa, gdzie będzie więcej chmur niż promieni słonecznych. Mimo to temperaturowo tak do 24 stopni jutro będzie, więc cieplej niż dziś.
6: Reklama.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia. Rozpoczynamy o godzinie 17.10, a dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu, a w rozmowie powiemy o rekordzie Szot, najlepszym miesiącu w historii zbiórki, ale także nowy bank słoików czy konkurs dla szkół wrocławskie Ekofloresy. To i więcej tematów już za chwileczkę w audycji Oblicza Wrocławia. Przypomnę, o 17.10 rozpoczynamy.

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej audycji jest Maciej Fedorczuk, rzecznik spółki Ekosystem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Chcemy dzisiaj porozmawiać o kilku wydarzeniach, ale też i spojrzeć, co przed nami. No wprawdzie studia daleko jeszcze, październik przed nami, ale myślę, że wielu studentów jeszcze we Wrocławiu jest i nie wiem, czy to jest dobry klucz. Bank Słoików, cóż to takiego jest?
3: Bank Słoików to jest taka inicjatywa, dzięki której możemy w danym miejscu, w którym prowadzimy taki bank, oddać słoiki, których nie używamy i pobrać takie, których możemy potrzebować. Czyli można zarówno zostawić, jak i wyposażyć się w słoiki, a warto wspomnieć, że szkło to jest genialny surowiec do tego, żeby przechowywać właśnie w nieskończoność posiłki, dlatego że po prostu jest bezwonne i też tych zapachów nie chłonie. Mhm. Dlatego też polecamy właśnie te pojemniki, a nie takie plastikowe, które raczej szybko mogą nam zyskać jakiś nieprzyjemny zapach. No i też wiadomo, że są też mniej zdrowsze i dla środowiska, i dla nas. I ostatnio otworzyliśmy nowy taki punkt przy rodzinnych ogrodach działkowych Malina przy ulicy Klecińskiej, ale we Wrocławiu działa aż 6 takich punktów przy pasażu Zielińskiego, przy rodzinnych ogrodach działkowych Różanecznik na Różance, przy ogrodach Zorza na Ołbinie, Lepsze Jutro również na Ołbinie i przy Dodr przy ulicy Zwycięskiej 7.
2: Mhm, fantastyczna inicjatywa. Ja pomyślałem bezpośrednio o studentach, ale tutaj nawet lokalizacja sugeruje, że no, zbliża się okres chyba, no, on już trwa, przygotowywania przetworów różnego rodzaju na zimę. To jest fantastyczna okazja, jeżeli nie mamy słoików, to je tam pozyskamy, tak rozumiem, a jeżeli mamy ich za dużo, to możemy też zostawić?
3: To możemy też zostawić, tak, nie ma żadnego problemu, dlatego też uważam, że faktycznie jest to fajna inicjatywa, która przeciwdziała marnowaniu się słoików i właśnie, no, może posłużyć nie tylko do przechowywania posiłków, ale również do przetworów.
2: Okej, to jest jedna z bardzo dobrych informacji. Kolejna to o rekordzie. Rekordzie SHOT, czyli...
3: SHOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą o takiej usłudze, a jest ona bardzo popularna generalnie w naszym mieście, więc dla tych, którzy jeszcze się nie mieli okazji zetknąć, wyjaśniam. To jest taki samochód, który podjeżdża na nasze wrocławskie osiedla. Realizujemy aż 260 podstawień w ciągu miesiąca i można tam oddać tekstylia, które, przypominam, że od 2025 roku nie powinny lądować w czarnym pojemniku na odpady zmieszane, więc albo do PSZOK, albo do SHOT. I w zeszłym miesiącu, w lipcu, zebraliśmy 29,4 tony tekstyliów i odzieży i to jest aż 227% więcej niż w lipcu zeszłego roku, kiedy ten wynik wynosił 9 ton, więc cieszymy się, że wrocławianie coraz chętniej z tej usługi korzystają.
2: Jest to z jednej strony bardzo dobra wiadomość, że wrocławianie chętnie oddają te tekstylia i segregują te odpady, ale z drugiej strony jest to przerażające, że tyle rzeczy mamy, pozbywamy się ich, kupujemy nowe. Dlaczego jest to ważne, żeby zbierać je właśnie w konkretne miejsce do jednego pojemnika? Czy tutaj powiedziałeś o PSZOK-u, czy ten SHOT, który zbiera? Dlaczego to jest istotne?
3: Przede wszystkim zobowiązuje nas do tego ustawa, więc jeżeli chcemy przestrzegać prawa, to powinniśmy tak robić. Poza tym jest to zdecydowanie korzystne dla środowiska, dlatego że takie tekstylia nie trafiają do odpadów zmieszanych, mogą zostać ponownie wykorzystane, mogą zostać przerobione też na czyściwo, na paliwo alternatywne. Tych korzyści jest bardzo, bardzo dużo. No i my właśnie też oferujemy taką usługę jak SHOT, dzięki której nie trzeba z tymi tekstyliami jechać od razu do PSZOK-u, czyli punktu zbierania odpadów komunalnych, tylko można to zrobić pod domem,
2: dokładnie. Coś fantastycznego, korzystajmy z tego. Kto wie, niech padają kolejne rekordy, ale też myślę, że jest to ten rekord, o którym wspominasz, jest też taką lampką, która nam pokazuje, że może kupując nowe rzeczy się zastanowimy bardziej.
3: Tak, zdecydowanie to też zwierciadło naszego wrocławskiego konsumpcjonizmu być może, bo faktycznie tych rzeczy kupujemy bardzo dużo. Wokół SHOT-a mamy generalnie dość sporo ciekawych danych. Aż 70 70% odzieży, bo oczywiście tam trafia wiele tekstyliów, ale jak mówimy o odzieży, to aż 70% z nich to są ubrania damskie. I prawie 30% mogłoby zostać wykorzystane ponownie, to znaczy było w niemalże idealnym stanie, więc zastanówmy się przed wyrzuceniem ich do szot, czy może nie warto oddać gdzieś do jakiejś organizacji pomocowej albo sąsiada.
2: Aż by się chciało drążyć ten temat, ale nie będziemy ryzykować. Tutaj statystyki niech same za siebie mówią.

0: ekosystem duży nacisk kładzie na edukację już od najmłodszych lat. Proponujecie, bierzecie udział w konkursie plastycznym Ekoflorensy. Cóż to jest za inicjatywa?
1: Tak, organizujemy taki konkurs. To jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, która nie tylko pozwala właśnie w jeszcze inny sposób wykorzystać tekstylia, ale także promuje te postawy ekologiczne. Konkurs wrocławskie Ekoflorensy polega na przedstawieniu jednej z 15 wrocławskich rzeźb przy wykorzystaniu tekstyliów i on jest adresowany dla uczniów klas 4-8. Z kolei edycja wrocławskie Ekofloreski jest dla klas 1-3 i polega na przedstawieniu dowolnego krasnala. Termin składania prac mija 16 listopada, więc tego czasu jest naprawdę sporo, ale daliśmy go tyle ze względu na to, jak wymagające jest jednak to przedsięwzięcie w zebraniu najpierw materiałów, a później wykonaniu takiej dość skomplikowanej pracy. I można będzie te prace składać w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna na Nowym Dworze. To jest nasz partner właśnie przy wielu takich artystycznych wydarzeniach. Tutaj pokazujemy, że tekstylia mogą znaleźć drugie życie nawet w sztuce.
0: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące tego konkursu, szukamy ich w internecie u was na stronie czy w MDK-u?
1: Dokładnie tak i w tym miejscu, także zapraszam do MDK Fabryczna lub na stronę ekosystem.wroc.pl. Tam zarówno harmonogramy szota, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jak i regulamin obu konkursów.
0: Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję dotyczącą działań spółki Ekosystem od Banku Słoików. To naturalnie jakoś skojarzyło się też i trochę z działkami, z przetworami na zimę. O działki chciałbym jeszcze zapytać. Jak organizujemy tutaj takie rzeczy? Czy możemy korzystać z oferty Ekosystemu, jeżeli mamy jakieś na przykład rzeczy do wywiezienia z takiej działki? Czy na przykład chcielibyśmy kompost pozyskać? Tutaj Ekosystem na pewno wychodzi też naprzeciw?
1: Tak, oczywiście. Każdy Wrocławianin może pobrać aż 1 metr sześcienny kompostu. To jest certyfikowany kompost najwyższej jakości, więc zachęcam, naprawdę warto. Mhm. Taki kompost możemy pobrać przy ulicy Janowskiej 51 w naszej kompostowni. Tylko, co ważne, należy mieć jakiś pojemnik, przyczepkę, zależy ile chcemy tego kompostu
0: sami
1: pozyskać.
0: Sami się troszczymy o środek transportu.
1: Dokładnie tak. Mhm. Nie zapewniamy środka transportu czy pojemników, ale kompost można swobodnie, bezpłatnie sobie od nas pobrać. Jeżeli chodzi o pozbywanie się tego tak zwanego biozielonego, czyli tych odpadów powstałych w wyniku pielęgnacji ogrodów, to tak, możliwości jest wiele. Jest pojemnik na bioodpady. Przypominam, że tam nawet jak wyrzucamy resztki jedzenia, to tylko i wyłącznie roślinnego pochodzenia, wyjątkiem są skorupki jaj, ale oczywiście też te, które pochodzą z pielęgnacji ogrodów. Na osiedlach też stawiamy na wniosek rat osiedli czy zarządców wspólnot mieszkaniowych, stawiamy kontenery właśnie na biozielone i bezpłatnie można sobie tam te odpady wrzucić.
0: Myślę, że to też zarządcy działek zapewniają tak odpowiednie pojemniki. A co jeżeli chodzi o bioodpady w życiu codziennym? Bo też takie mamy pojemniki, które służą do takiej segregacji.
1: Tak, i tutaj właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jest bardzo ważne, czyli żeby nie wrzucać do nich resztek jedzenia odzwierzęcego. Tym wyjątkiem są tylko skorupki jaj.
0: Ale dobrze, tamte wyrzucamy do zmieszanych.
1: Mówisz o skorupkach jaj?
0: Nie.
1: Skorupki jaj mogą trafić do bio, natomiast resztki zwierzęce wyrzucamy do odpadów zmieszanych, dokładnie tak, a do bioodpadów tylko te pochodzenia roślinnego i to tylko wtedy, kiedy nie są zbyt tłuste, czyli jeżeli to jest na przykład pozostałość po sałatce, która jest cała zalana sosem winegre, no to również powinna tak trafić do odpadów zmieszanych. Mhm. I to jest też szczególnie istotne, kiedy mamy lato i wyższe temperatury. Co prawda być może upały już za nami, ale kto wie, pogoda w tych czasach jest nieprzewidywalna.
0: Potrafi zaskoczyć.
1: Dokładnie tak, więc też żeby właśnie uniknąć przykrego zapachu, pamiętajmy o tym, że resztki jedzenia szczelnie zamykamy, wyrzucamy do odpadów zmieszanych roślinne, do biopojemniki w naszych miejscach gromadzenia odpadów też powinny być szczelnie zamknięte i pod żadnym pozorem nie można zostawiać resztek jedzenia gdzieś w okolicy pojemnika czy w miejscu gromadzenia odpadów poza pojemnikiem, bo często ludzie robią to w dobrej wierze, z dobrą intencją, że zje kotek bezdomny czy ptaszki, no ale prawda niestety jest okrutna i zjedzą to prawdopodobnie szczury, więc żeby nie wspierać tej populacji, no to najlepiej jest dbać o takie rzeczy.
0: Higiena taka tutaj w naszym środowisku, w otoczeniu też spada.
1: Tak, oczywiście.

0: To jeszcze na sam koniec, bo już czas nas troszeczkę goni. Chciałbym zapytać o gabaryty. Tutaj zakładam, że mamy też różne pomysły na zorganizowanie jakiegoś remontu. Wakacje jeszcze ostatnie chwile trwają. No fantazja jest niestety taka też negatywna w tym zakresie. Jak tutaj zatroszczyć się o to, żeby to wszystko było porządnie zorganizowane?
1: No właśnie, mamy sezon remontowy, dużo ludzi faktycznie robi jakieś prace w swoich mieszkaniach, więc żeby zachować higienę, porządek na osiedlach, trzeba o kilku sprawach pamiętać. Pierwsza z nich, przede wszystkim najważniejsza, przed wyrzuceniem odpadów pochodzących z remontu, jakiegoś gruzu czy mebli, sprawdźmy harmonogram podstawiania kontenerów na gabaryty. Oczywiście do kontenerów na gabaryty gruzu oddać nie możemy, on powinien trafić bezpośrednio do PSZOK.
0: Mhm. Tutaj jeszcze się zatrzymam. Do PSZOK-u, jeżeli to jest jakieś nieduże ilości, sami zawozimy. Jeżeli to są bardzo duże ilości i robimy porządny remont, co zamawiamy prywatnie?
1: To wtedy należy tak, zamówić prywatnie kontener na gruz i wtedy taka firma zadba o to, żeby go odpowiednio zagospodarować. Niewielkie ilości można oczywiście samemu, tyle ile ktoś da radę przywieźć do nas na PSZOK. A jeżeli chodzi o gabaryty, to warto po pierwsze sprawdzić harmonogram na stronie ekosystem.wroc.pl, bo na każdym osiedlu realizujemy bardzo wiele podstawowych kontenerów. W zeszłym roku to było aż 3000, więc naprawdę bardzo dużo okazji, żeby się w cywilizowany, dobry sposób pozbyć. Jeżeli akurat harmonogram nam nie odpowiada, w co wątpię, bo w naszej najbliższej okolicy zawsze będzie jakiś kontener, można samodzielnie przywieźć gabaryty do PSZOK, też nie ma żadnego problemu. I też taka wartościowa podpowiedź, niektóre spółdzielnie organizują zbiórki objazdowe, czyli jest możliwość wystawienia na przykład tylko i wyłącznie w środy, ale w każdym tygodniu, tak jest między innymi na Nowym Dworze, meble, jakieś gabaryty pod wiatę śmietnikową i w czwartek wykonawca odbiera je w ramach zbiórki, ale trzeba się upewnić, czy tak jest,
0: tak,
1: bo nie na każdym osiedlu.
0: Zarządcy też wyznaczają różne miejsca, nie musi być w okolicach na przykład śmietnika, tylko na przykład specjalnie wydzielony jakiś plac, to zarządca na pewno nam podpowie, gdzie takie miejsce jest wyznaczone.
1: Tak, trzeba to sprawdzić na danym osiedlu, bo te zasady mogą się oczywiście różnić, ale możliwości, jak widać, jest wiele.
0: Maćku, mam wrażenie, że i bank słoików, i szot, i bioodpady, i te gabaryty, to wszystko jest związane z tym, żeby mieć pomysł na to i to dobrze przemyśleć i być racjonalnym. I myśleć naprawdę ekologicznie i wszystko jest wtedy ładnie poukładane.
1: Dokładnie tak, tak jak zresztą myślę wynika z naszej rozmowy, możliwości zarówno na gospodarowanie gabarytów, jak i gruzu, bioodpadów, czy różnych inicjatyw ekologicznych we Wrocławiu jest naprawdę wiele, a jeżeli chcemy podsumować sobie taką ofertę, zobaczyć, co możemy w naszym mieście zrobić z różnymi rodzajami odpadów lub mamy wątpliwości, zapraszam na ekosystem.wroc.pl, tam i aktualności, i wyszukiwarka, gdzie wyrzucić.
0: A ja też zapraszam do słuchania oczywiście od poniedziałku do piątku Oblicze Wrocławia. Tutaj też nie boimy się tych tematów i często je podejmujemy. A dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję za dostarczenie tych wszystkich informacji naszemu gościowi. A był nim Maciej Fedorczuk, rzecznik spółki Ekosystem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Już teraz przychodzę do Was z ważną informacją, a mianowicie we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 20 rozpoczną się prace związane z usuwaniem awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulicy Ruskiej i ulicy Kazimierza Wielkiego. Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska tramwajowego i aby umożliwić usunięcie awarii wodociągowej na jeden dzień, zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu tramwajów. Od godziny 20 we wtorek zmienionymi trasami pojadą linie 3, 10, 12 i 13. Na stronie Radia Rodzina prezentujemy, co będzie zmienione w ich rozkładzie jazdy. Z kolei linie autobusowe, które kursują torowiskiem, na czas usuwania awarii zostaną przeniesione z torowiska na jezdnię. Planowany termin przywrócenia pierwotnego ruchu tramwajowego to czwartek, 27 sierpnia od pierwszych kursów, to znaczy od godziny około 3.30. Więcej szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Góra 97 FM.

0: powietrza.
1: Wielkimi krokami zbliża się już godzina 18, a więc czas powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie i słyszymy się już niebawem na antenie Radia Rodzina, a tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia.

0: Będą pioruny dla Polski, Norwegii, Litwy i Łotwy. Nauczycieli zatrudnią od zaraz, w szkołach przedwrześniowa panika. José Mourinho wrócił na ławkę trenerską Realu Madryt. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz o pociskach Piorun. Dziś w Skarżysku Kamiennej podpisano umowę na dostawy kilku tysięcy wyrzutni Piorun dla Polski, Norwegii, Litwy i Łotwy.
1: To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, naszych sojuszników z NATO. To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
0: Całość podpisanej dziś umowy ramowej, która finansowana będzie ze środków z programu SAFE, opiewa na około 8 miliardów złotych. Ostateczna umowa wykonawcza ma zostać podpisana w ciągu kilkunastu dni.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki 103 w Warszawie.
3: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
0: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi zaś, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują działania terenowe na kanale gliwickim. Tam w ostatnich dniach złota alga spowodowała masowe śnięcie ryb. Sytuacja jest już jednak ustabilizowana, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich.
4: W dniu dzisiejszym interwencje związane z odłowami śniętych ryb nie są konieczne z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału gliwickiego. Oznacza to, że nie występują w tej chwili świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
0: Wody Polskie cały czas monitorują z wody i lądu wszystkie sekcje kanału gliwickiego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a już w najbliższy weekend poprowadzi zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
0: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem chmur. No i tak też będzie do końca dnia. W nocy temperatury nam znacznie spadną. Spadną do 8 stopni. Tyle będzie jutro w okolicach godziny 5 rano. Jeżeli natomiast chodzi o dzień jutrzejszy, do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Więcej słońca i mniej chmur. Tak zapowiada się ten jutrzejszy dzień.
2: Radio Rodzina.

24 sierpnia 1996 roku kompozycja Missing, singiel brytyjskiego duetu Everything But The Girl, pobił rekord długości przebywania na liście przebojów. Utwór nie opuszczał zestawienia przez 55 tygodni.

1948 roku na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista znany z widowiskowych, monumentalnych koncertów. W 2005 roku w Stoczni Gdańskiej muzyk zagrał koncert w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Solidarności.

24 sierpnia 1991 roku kompozycja w wykonaniu Leniego Krawica dotarła do drugiego miejsca amerykańskiego zestawienia singli.

24 sierpnia 1984 roku w Lublinie urodził się Krzysztof Zalewski, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista. Przeszedł długą drogę od zwycięstwa w talent show Idol do skomponowania prezentowanego przeboju z 2016 roku.

1974 roku Paul Anka i Odia Coates umieścili na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę You're Having My Baby.

0: nie chcę już pętać się. Tu jest moja ziemia, ona woła mnie.
1: 24 sierpnia 1976 roku w Krasnym Stawie na świat przyszedł Kuba Badach, wokalista i kompozytor. Realizuje autorskie projekty, ale także współpracował m.in. z Katarzyną Gertner czy Ewą Bem. Zdobywca nagród Fryderyk 2011 i 2012 w

Dzień dobry. Dziś jest 24 sierpnia. Do końca roku pozostaje 129 dni. W 1598 roku Bardo zostało zatopione wskutek osuwiska skalnego na przełomie Nysy Kłodzkiej. W 1945 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Pierwszy polski wykład na Politechnice Wrocławskiej wygłoszony został przez profesora Kazimierza Idaszewskiego. Odbył się 15 listopada. Na Uniwersytecie wykład wygłosił tego samego dnia Ludwik Hirschfeld. Dzień ten obchodzony jest jako Święto Nauki Wrocławskiej. W 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym po wojnie niekomunistycznym premierem. W 1995 roku odbyła się oficjalna premiera systemu operacyjnego Windows 95. Dziś również obchodzimy Dzień Windowsa.

0: Jest areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Dwa pociągi na jednym torze, incydent z Kielc zbada komisja. 1 września tuż rodzice kompletują wyprawki dla dzieci. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał te sprawy urzędnikom, ale bez efektu.
1: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
0: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce-Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadku Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
0: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce-Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na skompletowanie wyprawki, często czas trudny, bo i kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
4: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
0: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Gotują non-stop przez 48 godzin. Stowarzyszenie Kulinarny Ogień ruszyło z charytatywnym streamem, z którego dochód ma wesprzeć budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci Świetlikowo w Tychach. Co będzie się działo w tym czasie? Pomysłodawca Marcin Socha mówi.
5: 48 godzin, stream na żywo, 48 dań, 480 porcji jedzenia. Wszystko będzie do spróbowania tutaj u nas na miejscu.
6: Będziecie tutaj żonglować tymi daniami? Czego można się spodziewać?
7: Jak trzeba będzie, to będziemy żonglować. Na pewno będziemy gotować dużo dobrego jedzenia. Myślę, że będzie dużo dobrej zabawy, dużo fajnych rozmów. Będą też goście i pewne niecodzienne incydenty, które raczej na zwykłej kuchni się nie wydarzają.
0: Transmisja poprzez portal YouTube jest prowadzona z kuchni z jednej restauracji w Jaworznie, Ciężkowicach.
8: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody i o ile dzisiaj na niebie dominowały chmury, chociaż momentami takie przebłyski słoneczne mieliśmy, tak jutrzejszy dzień raczej będzie przeważało nam słońce. Trafią się takie miejsca, szczególnie na południu naszego województwa, gdzie będzie więcej chmur niż promieni słonecznych. Mimo to temperaturowo tak do 24 stopni jutro będzie, więc cieplej niż dziś.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
10: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
9: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

0: Tak jak chwilę temu mówiłam, tak też przychodzę do Was z propozycją zwiedzania Dolnego Śląska pewnym szlakiem, a mianowicie szlakiem filmowym. Taką podróż możemy rozpocząć, nie musimy jechać daleko, możemy ją rozpocząć właśnie tutaj we Wrocławiu, na przykład od ulicy Mierniczej czy Hali Stulecia, bo słuchajcie, Wrocław wielokrotnie wcielał się na ekranie w europejskie stolice, na przykład w Berlin, Londyn, Gdańsk czy XVIII-wieczną Hiszpanię. Tutaj powstało już około 500-600 filmów i seriali, a filmowa historia Wrocławia rozpoczęła się w 1952 roku, kiedy w mieście powstała filia Łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Natomiast dwa lata później wrocławska wytwórnia uzyskała samodzielność i do dziś działa przy ulicy Wystawowej 1. I to właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Roman Polański. Mówi o tym Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodniczka miejska, badaczka dziejów filmowego Wrocławia i współautorka książki Filmowy Wrocław.
1: Mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no, możemy się pochwalić już, myślę, że około 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu. Robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę Filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska. To jest praca, która nie ma końca. Po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia.
0: Zapytaliśmy również panią Małgorzatę, która ulica jest najczęściej wybierana przez ekipy filmowe.
1: Odrzep. I to była ulica Srocza i Kurkowa, takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę. Tam było przejście pomiędzy Berlinem, Checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było. No i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały, także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców. Natomiast później było to Przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił między innymi Patryk Wega. On tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo. Natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką filmową z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki.
0: Sami widzicie, wcale wiele nie trzeba, by wyruszyć w taką filmową podróż po Dolnym Śląsku. Wystarczy wyjście i przejście ulicami Wrocławia, ale jeżeli chcielibyście gdzieś odjechać poza Wrocław, no to proponuję w okolicach Wrocławia Dobrzykowice. Tam mieszczą się najsłynniejsze dwa polskie podwórka, czyli dwa domy, dwa podwórka i oczywiście jeden płot. To plener z filmowej trylogii Sami Swojej Sylwestra Chęcińskiego, który myślę, że na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. Tam znajduje się właśnie filmowy dom Kargula, do którego można zajrzeć. Tam też mieści się Izba Pamięci, w której można się dosłownie przenieść w czasie do czasów Kargula i Pawlaka, a także zobaczyć filmowe pamiątki. Co ciekawe, dobrzykowicki plener filmowy to przede wszystkim podwórka, o czym mówi Jerzy Dalecki, kustosz filmowego domu Kargula.
2: Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja między innymi trylogii pana Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe ani w domu nazwijmy to kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
0: W filmowym domu Kargula, tak jak wspominałam, w dalszym ciągu pielęgnowana jest pamięć o samych swoich, bo działa tam Izba Pamięci, którą założył tata pana Jerzego i w tej izbie można nie tylko zobaczyć pomieszczenia stylizowane na czasy, w których żyli bohaterowie filmów Chęcińskiego, ale także obiekty, które występowały w filmie.
2: Był okres, kiedy tworzyliśmy tu Izbę Pamięci z żoną. Często oglądaliśmy ten film nie dla fabuły i nie dla oglądania filmu, tylko oglądania drugiego planu, żeby ewentualnie wynaleźć rzeczy, które być może jeszcze w domu są, które bezpośrednio brały udział w filmie. Co najmniej jedną rzecz się udało wynaleźć, to jest kawałek zastawy stołowej, która brała udział w weselu. Jest taka scena dosyć charakterystyczna, kiedy Pawlak dowiedział się, że nie będzie ślubu kościelnego, posprzątał stoły i Kargul siedzi zmartwiony nad stołem, właśnie nad talerzem. Dosyć charakterystyczny talerz z różyczkami i tak naprawdę to jest taka rzecz, która została. Drugą rzeczą być może jest sierp, choć sierpów jest parę w Polsce. Wiele osób twierdzi, że ma swoje sierpy. No, ja uważam, że ten sierp, który my mamy, jest sierpem tym, który rzeczywiście grał w filmie i jeszcze na pewno pług, ponieważ pług otrzymałem od rodziny parę lat temu, u której ta scena, czyli orania na trzy palce, była realizowana pod łodzią.
0: To na razie tyle, jeżeli chodzi o propozycję zwiedzania Dolnego Śląska. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej i znaleźć więcej takich propozycji, to zapraszam do wejścia na stronę Radia Rodzina, w zakładkę Audycje i tam w zakładkę Wakacje na Dolnym Śląsku. Tam znajdziecie aż 9 różnych szlaków, którymi można przemierzać nasze województwo.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: I już teraz na chwilę powracamy do naszych propozycji, jak zwiedzać Dolny Śląsk. Kolejną taką filmową miejscowością na Dolnym Śląsku jest Wałbrzych, czyli miasto, które w tym roku obchodzi 600-lecie swojej miejskości i właśnie z tej okazji pokazuje swoje mniej znane oblicze. Oblicze miasta, które od lat przyciąga filmowców. Takim jednym z najnowszych przykładów jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, która również w Wałbrzychu była kręcona. No i właśnie w ramach tego 600-lecia Wałbrzycha powstał projekt filmowy Wałbrzych, który realizowany jest przez Bibliotekę pod Atlantami. I w ramach tego projektu została stworzona filmowa mapa miasta, na której znalazło się blisko 30 lokalizacji związanych z produkcjami filmowymi i serialowymi, o czym mówi Rafał Bijak, specjalista do spraw promocji z Biblioteki pod Atlantami.
1: Powstała filmowa mapa Wałbrzycha do rąk i mieszkańców, ale i turystów. Oddamy kompleksowe wsparcie dla miłośników spacerów po naszym mieście, czy dla osób, którzy chcieliby to miasto odkryć właśnie oczami kamery, bowiem tam zaznaczono dzięki pracy naszych bibliotekarzy, w tym kierowniczki działu pracowni regionalnej. Tam w ramach tej mapy zaznaczono najważniejsze lokalizacje, a prawie 30 filmów, które były tworzone w naszym mieście, ale zarysowano także historię kin, czy to jeszcze w Waldenburgu, czy już później w Wałbrzychu. Opowiedziano także i o muralach, których liczba w ramach projektu filmowy Wałbrzych się zwiększy, bo trwają prace nad kolejnym, który tutaj w okolicy na Śródmieściu powstanie.
0: Dlaczego filmowcy tak chętnie wybierają Wałbrzych? O powodach opowiada Sława Janiszewska, kierownik działu informacji naukowej Biblioteki pod Atlantami.
2: Powody są bardzo różne. Między innymi to, że część Wałbrzycha to jest gotowy plan filmowy dla filmów historycznych. No niestety zdewastowana infrastruktura gdzieś tak powoduje, że no nie trzeba już nic robić, żeby był 45 rok na ekranie, czy chociażby też jak ulica Pankiewicza 56 w Pradze. Więc to z jednej strony na pewno koszty, tak, wiadomo, produkcji filmowych są spore, to trochę obniża, ale też często jest to ekranizacja na przykład powieści, które się dzieją w Wałbrzychu, więc trudno by było, żeby nakręcić gdzieś indziej niż poza tym miastem, tak? Jak chociażby Panna Nikt czy Ciemno prawie noc, no wiadomo, tak? Więc to już samo przez się. Musimy jeszcze też pamiętać o Zamku Książ i okolicach Zamku Książ, który jest teraz w obrębie miasta, więc tu są też jeszcze inne też powody, chociażby filmy kostiumowe, więc to też na pewno przyciąga. No i też okolice Zamku Książ, chociażby Stadnina Koni, więc jeżeli jest to w temacie filmu, już gotowy plener jest, tak?
0: Wśród produkcji realizowanych w mieście znalazły się m.in. Julia wraca do domu Agnieszki Holland, serial Infamia, który zaangażował wałbrzyską społeczność romską, Sztuczki Komornik, a także Twierdza Szyfrów i Hrabina Kosel, których zdjęcia powstawały na terenie Zamku Książ, a najnowszym tytułem jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: W tym roku mieliśmy doskonały przykład pod oknami biblioteki, gdzie Paweł Pawlikowski kręcił swój najnowszy film i przez kilka dni mogliśmy na własnej skórze tak naprawdę odczuć, czym ten filmowy Wałbrzych de facto w praktyce jest. Widzieliśmy tak naprawdę i ze swoich okien, my jako zainteresowani sąsiedzi, że no jest to tak naprawdę bardzo wymagająca praca pod kątem spięcia tego wszystkiego ze sobą, tak? Od statystów, przez zabezpieczenie przestrzeni, w którym ten film był kręcony, po realizację samych ujęć. No myślę, że też osoby, która z mojego punktu, jako osoby, która tym filmem jest zainteresowana także pod kątem technicznym, była to czysta przyjemność, aby chociaż tak kątem oka móc przyjrzeć się gdzieś tej pracy filmowców na planie.
0: Wałbrzych tak naprawdę nie jest daleko i myślę, że takie odkrywanie tego miasta szlakiem filmowym może dać nam inne, zupełnie inne spojrzenie na nie. No więc jeżeli nie macie pomysłów, a chcielibyście zrobić coś jeszcze w ramach tego ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, to dlaczego by nie udać się do Wałbrzycha?

0: Jest areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Dwa pociągi na jednym torze, incydent z Kielc zbada komisja. 1 września tuż rodzice kompletują wyprawki dla dzieci. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał te sprawy urzędnikom, ale bez efektu.
1: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
0: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio o relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce-Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem radio stop, tłumaczy przebieg wypadku Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
0: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce-Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na skompletowanie wyprawki. Często czas trudny, bo i kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
4: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
0: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Gotują non-stop przez 48 godzin. Stowarzyszenie Kulinarny Ogień ruszyło z charytatywnym streamem, z którego dochód ma wesprzeć budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci Świetlikowo w Tychach. Co będzie się działo w tym czasie? Pomysłodawca Marcin Socha mówi.
5: 48 godzin, stream na żywo, 48 dań, 480 porcji jedzenia. Wszystko będzie do spróbowania tutaj u nas na miejscu.
6: Będziecie tutaj żonglować tymi daniami? Czego można się spodziewać?
7: Jak trzeba będzie, to będziemy żonglować. Na pewno będziemy gotować dużo dobrego jedzenia. Myślę, że będzie dużo dobrej zabawy, dużo fajnych rozmów. Będą też goście i pewne niecodzienne incydenty, które raczej na zwykłej kuchni się nie wydarzają.
0: Transmisja poprzez portal YouTube jest prowadzona z kuchni z jednej restauracji w Jaworznie, Ciężkowicach.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem chmur. No i tak też będzie do końca dnia. W nocy temperatury nam znacznie spadną. Spadną do 8 stopni. Tyle będzie jutro w okolicach godziny 5 rano. Jeżeli natomiast chodzi o dzień jutrzejszy, do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Więcej słońca i mniej chmur. Tak zapowiada się ten jutrzejszy dzień.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry. Dziś jest 24 sierpnia. Do końca roku pozostaje 129 dni. W 1598 roku Bardo zostało zatopione wskutek osuwiska skalnego na przełomie Nysy Kłodzkiej. W 1945 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską. Pierwszy polski wykład na Politechnice Wrocławskiej wygłoszony został przez profesora Kazimierza Idaszewskiego. Odbył się 15 listopada. Na Uniwersytecie wykład wygłosił tego samego dnia Ludwik Hirschfeld. Dzień ten obchodzony jest jako Święto Nauki Wrocławskiej. W 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym po wojnie niekomunistycznym premierem. W 1995 roku odbyła się oficjalna premiera systemu operacyjnego Windows 95. Dziś również obchodzimy Dzień Windowsa.
1: Radio Rodzina.

24 sierpnia 1996 roku kompozycja Missing, singiel brytyjskiego duetu Everything But The Girl, pobił rekord długości przebywania na liście przebojów. Utwór nie opuszczał zestawienia przez 55 tygodni.

1948 roku na świat przyszedł Jean-Michel Jarre, francuski multiinstrumentalista znany z widowiskowych, monumentalnych koncertów. W 2005 roku w Stoczni Gdańskiej muzyk zagrał koncert w ramach obchodów 25. rocznicy powstania Solidarności.

24 sierpnia 1991 roku kompozycja we wykonaniu Leniego Krawica dotarła do drugiego miejsca amerykańskiego zestawienia singli.

24 sierpnia 1984 roku w Lublinie urodził się Krzysztof Zalewski, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista. Przeszedł długą drogę od zwycięstwa w talent show Idol do skomponowania prezentowanego przeboju z 2016

W 1974 roku Paul Anka i Odia Coates umieścili na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę You're Having My Baby.

0: nie chcę już pętać się. Tu jest moja ziemia, ona woła mnie.
1: 24 sierpnia 1976 roku w Krasnym Stawie na świat przyszedł Kuba Badach, wokalista i kompozytor. Realizuje autorskie projekty, ale także współpracował m.in. z Katarzyną Gertner czy Ewą Bem. Zdobywca nagród Fryderyk 2011 i 2012 w

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami Ordynariatu Polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
2: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
1: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
3: Una tarea ardua, indudablemente.
2: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
1: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
4: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
1: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
4: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM.